0: SK2 Nowy Sącz. Nowy Sącz.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze Stanów.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Ζήτα 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: poranek przywita nas słońcem, ale w drugiej połowie dnia szykujcie parasole, będzie padał deszcz m.in. w Nowym Sączu, ale nie tylko tu, bo również pokropi w Zakopanem. Ciepło, dziś maksymalnie do 24 stopni, od jutra dość spory spadek temperatury i pogorszenie pogody. W Nowym Sączu może jutro też padać deszcz, więc przydadzą się parasole. Weekend zapowiada się raczej pod chmurami w regionie sądeckim i z temperaturą w okolicy 15 stopni.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy, teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
3: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
2: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
4: Nie stawiał oporu. Obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
2: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
1: A śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju zapalił się dach sklepu Biedronka. Nikomu nic się nie stało. Klienci i personel opuścili budynek jeszcze przed przybyciem strażaków. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
5: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
1: Przypomnę, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce. Naszych piłkarzy wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy. Za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: No i dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak nie, jak tak.
10: Zobacz, miny zneutralizowali w Bałtyku.
9: No,
10: więc musimy nadrabiać. Dobrą miną do złej gry.
9: A myślę, że jakąś kwaśną.
10: A to też można,
9: a
10: prawda?
9: A ja bym wolał uśmiechniętą z rana.
10: Ty masz minkę, tak, tak. Szczerzysz się od ucha do ucha.
9: Tak, calimy.
11: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
9: Neutralizacja min w Światowy Dzień Ośmiornicy? Przypadek?
10: Nie sądzę!

0: 10 minut po 6. Dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. Wanda i banda, nie będę Julią. A gdzie Romeo? A gdzie jest Romeo? To o to jest pytanie. Ale to nie będzie pytanie.
1: Alfa i Romeo, można powiedzieć.
0: To nie będzie pytanie na samo rano, bo inne będzie pytanie. Bo ja żąbka, syn jedzie na wycieczkę.
1: Tak, tak, młody wyjeżdża dzisiaj. Całodniowa wycieczka w autokarze. Wiecie, jak to jest w autokarze, prawda? W zależności od tego, gdzie usiądziesz, takim zostaniesz przez następne 8 lat.
0: Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo to jest ciekawe. Bo na przykład ja miałem taką umiejętność w autokarze wycieczkowym w szkole, że umiałem pisać SMS-y z telefonem za plecami.
1: A to nie była
0: żeby pani nie widziała, że używam telefonu.
1: A to nie była prosta sprawa, bo kiedyś SMS-y pisało się tym słownikiem T9, więc trzeba było klikać.
0: Nie, ja nie miałem T9.
1: Naprawdę?
0: Nie, nie. Ja musiałem, żeby K napisać 2x5.
1: No to jest właśnie ten słownik, mój drogi.
0: Nie,
1: czy nie?
0: Nie, słownik T9 to jest taki, że wystarczy, że... No inne, nie chcę się zobaczyć teraz.
1: Tak, inaczej, trzeba
0: to nie
1: było, jest T9. Trzeba się było naklikać, żeby wypisać słowo tak.
0: Tak.
1: No, tak.
0: Tak, to było 8, 2 i 2 razy 5.
1: Tak.
0: Tak. No, na przykład, nie?
1: Dobrze,
0: dla młodzieży. Młodzież nie zrozumie i tak chyba tego nigdy. Ale dobra, ale starsi wiedzą, o co chodzi. Znaczy starsi, to co jak my. Wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, moi drodzy, wycieczka szkolna to wspomnień czar. Piękny wspomnień czar. Co się działo na wycieczce? Ja na przykład pisałem SMS-y za plecami, tam się tam się miziałem z koleżankami.
1: No, mówi się, że to, co się działo na wycieczce, zostaje na wycieczce. Zrywamy z tym dzisiaj, totalnie. Wracamy do tych wszystkich kompromitujących spraw, które się wydarzyły. Ja się w lesie zgubiłem.
0: Na przykład.
1: Na przykład, no.
0: No, sam?
1: No.
0: Sam?
1: Tak.
0: Dlaczego ty? Ja już i nikt cię nie zauważył, że odłączyłeś się od grupy?
1: Kiedyś byłem bardzo drobniutkim Tarzanem.
0: Okej, okay, no. Dobra. To nie to, co to teraz. Gorilla Man.
1: Teraz, mój drogi, to ja chłop jak dąb. To można mnie pomylić z innym drzewem. Też by mnie zostawili pewnie. Dobra, nieważne. 726 826 826. Albo Messenger. Co tam na wycieczkach się działo? Dawajcie.

0: Co, zobacz.
1: Dodę oglądam sobie na Instagramie, a Doda mi grała w kośnikach. Przypadek?
0: Nie sądzę znowu. No. To już drugi taki przypadek, który nie sądzimy. Dobra, 19 minut po 6, rzeczywiście Doda za nami. Kleo przed nami, to może sobie Kleo teraz zaraz pooglądać, ale to za chwil parę. Bo najpierw historie wycieczkowe. Z nami Mirosław, Mirek. Co się działo na wycieczkach i kiedy?
2: Pewnie każde pokolenie takie, ja mówię o średniej szkole, bo pewnie nie podstawowej.
0: No dobra, ale co się działo?
2: No, tak zwana szyjka na ryjka.
0: Okej, okay, chyba rozumiemy, ale kamuflowaliście się jakoś?
2: To znaczy, no na pewno, bo to było w butelkach po napojach, w słoiczku, gdzie był kompot i tak dalej.
0: A, widzisz, można?
1: Szyjka, Maryjka do ryjka, tak?
0: No, coś w tym stylu. Dobra, ładnie, dzięki, ładnie. Mirek, pozdrawiamy, ściskamy, mamy to.
2: Kłaniam się, wszystkiego dnia.
1: No to już wiemy, gdzie Mirek siedział w autobusie, prawda?
0: Tak.
1: Gdzieś tam raczej pod koniec,
0: raczej
1: nie na początku.
0: No.
1: Chociaż jak znam niektórych profesorów, to i z przodu by się nie obrazili, jakby
0: bo
1: z czymś takim usiąść.
0: Pod latarnią.
1: Najciemniej.
0: SK2. Dobra, taki standardzik mamy. Co się działo na wycieczkach szkolnych? Co się jeszcze działo?
1: 7268 2686 albo Messenger. Dawaj!

0: Czyli, że u nas bez zmian, u nas doskonale, u nas super, u nas luks, 25 po 6, zagraniczne wycieczki.
1: Piszą o tym wszyscy. Tak, na Filipiny pojechał nasz prezydent Karol Nawrocki i co zrobił? I się spotkał w ringu z mistrzem świata legendarnym Manem Pacquiao.
0: To taki filipiński Bruce Lee albo Jackie Chan.
1: Trochę
0: coś
1: tak.
0: Takiego. Poboksowali
1: się
0: trochę.
1: Tak, w ringu skaczą koło siebie.
0: No bo słuchajcie, to nie ma tak, że idziesz na oficjalną wizytę państwową i nie robisz żadnej ustawki.
1: Tak, ale trzeba przyznać, że pan prezydent nie dał sobie obić głowy państwa.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: pieniądze.
1: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Małymi krokami nadchodzi zima. A w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
8: Pokaż.
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga.
8: No to będzie Giga Challenge.
9: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sklep dziecięcy Kiki. Na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki. Nowy Sącz. Tarnowska 33. Budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
12: I po reklamie.
13: Przed nami ostatni dzień złotej polskiej jesieni. Od jutra pogorszenie pogody, a tymczasem jeszcze dziś do południa ładna i słoneczna aura w Nowym Sączu. Będzie ciepło, po południu nawet do 25 stopni. Późnym popołudniem powinniśmy się spodziewać przelotnego deszczu w regionie sądeckim, więc parasol warto mieć gdzieś pod ręką. A jeżeli chodzi o sytuację drogową, no to przybywa nam samochodów m.in. na Barskiej, na Krańcowej, na ulicy Zdrojowej, a także na Tarnowskiej.
14: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób. To na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy taniej niż wczoraj. Zarówno benzynę, jak i olej napędowy poszły w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,83, a za diesla 7,74. Zamiast trufli znalazł kokainę. Na koniec historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun, wyszkolony do szukania cennych grzybów, wykopał w lesie narkotyki warte 25 tysięcy euro. Kokaina została skonfiskowana przez karabinierów.

0: ze mną.
1: No, do tańca takie zaproszenie od Ewy Farnej. 22 minuty do siódmej.
2: To co, czas trochę się cofnąć. O dwa kroki.
1: O parę lat. No, dwa kroki i parę lat. Ładne sformułowanie. Cofnąłem się o dwa kroki i parę, lat. To 6 plus 2, 8. Dziękuję. Kącik odkurzający. W Brazylii siedziało wtedy w 2018. Indianie utrudniali wybory prezydenckie. Strzelali z łuków do wojska przewożącego urny wyborcze. Tak pisała Wirtualna Polska 8 października 2018 roku.
2: Widzicie, jakie kiedyś to były wybory? Wojsko, urny, kampania wyborcza, ale debata z wodzem przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbaski wyborczej to tylko chyba w Brazylii.
1: Obowiązkowo.
2: Totalnie.
1: A po wyborach nie chodzili na kremówki.
2: Nie,
1: nie, nie. Po wyborach, jak już zobaczyli wyniki, to blada twarz.

0: Pamiętam jak dziś to trzecie miejsce w Idolu. Drugie miejsce miała Ewelina.
1: Oje?
0: Nie, Szymona Wydry. Drugie miejsce miała Ewelina Flinta.
1: A pierwsze?
0: No pamiętasz? Taka malutka blondyneczka.
1: Nie Natalia, jak ona?
0: Alicja, dobrze, kombinuj. Janosz.
1: Zobacz, że o pierwszej prawie nikt nie pamięta.
0: No, nie, Alicja Janosz, potem była Ewelina, ja pamiętam wszystkich. Alicja Janosz, Ewelina Flinta, Szymon Wydra, druga edycja, Monika Brodka.
1: Mimo wszystko
0: no,
1: pozdrawiamy tych, którzy byli pierwsi i tych, którzy byli ostatni. No.
0: Bo czasami ostatni będą pierwszymi.
1: Tak.
0: Dobra, 10 minut zostało nam do 7. Dzisiaj o wycieczkach szkolnych, bo kontaktowałeś się już z synkiem, jak tam, czy jadą?
1: Podobno jadą. Mam go,
0: jadą?
1: Widzisz, tak, mam go na monitoringu.
0: Jak na monitoringu?
1: A bo teraz takie widzisz, 21 wiek, można się monitorować.
0: To nic nie prze...
1: Nie.
0: To co to za wycieczki
1: są? Co to za czasy,
0: kiedyś
1: prawda?
0: To były czasy.
1: Teraz już nie ma czasu.
0: Nie ma czasu. Marcin na przykład SMS-a nam napisał. Na wycieczce szkolnej to się spożywało tak, żeby pani nauczycielka nie widziała.
1: Kanapki.
0: Nauczyciele jak spożywali, to się kryli przed uczniami, żeby uczniowie nie widzieli.
1: Kanapki.
0: A kierowca autobusu jak spożywał, to się krył przed wszystkimi. Tak napisał Marcin. Pozdrawiamy Marcin.
1: To już wiecie, dlaczego kiedyś tak trudno było znaleźć dobrego kierowcę, no.

0: Bumcy pukawcy, ty. Nie, zrymowałem, źle to zrobiłem.
1: Totalnie, nie umiesz w tą piosenkę.
0: A bo... jakbyś je zrobił do pumcy pukawcy?
1: Nie wiem, dlaczego wstanęły mi milion obrazów.
0: Dobrze, cicho, bo serwis informacyjny musi być o 7, a nie o 7.02 na przykład, tak. Więc bardzo serdecznie was teraz zapraszamy do zabawy Ściemnia się, która po 7. Zgłoszenia przyjmujemy od teraz SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, tam zostawcie nam swój numer telefonu, dajcie nam jakąś ściemę, tak. A ty tylko powiedz co do wygrania.
1: Do wygrania stówka, jak nasz okłamiać.
0: Dziękuję.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No.
4: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
14: Słoneczny poranek wita nas w całej Małopolsce, a po południu parasole przydadzą nam się w Nowym Sączu, może przeotnie kropić. No i to byłoby na tyle złotej polskiej jesieni, bo w najbliższych dniach powinniśmy się liczyć ze sporym spadkiem temperatury. Jutro i w weekend około 15 stopni na termometrach w Nowym Sączu. Może też padać deszcz i słońca będzie jak na lekarstwo. Duży ruch mamy w Nowym Sączu na Nawojowskiej do centrum. Stoimy na 29 listopada do Nawojowskiej i na Zdrojowej.
15: Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzie, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany. Kilkadziesiąt minut później przy sobie miał plecak, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
16: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zaglądinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
15: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
17: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
15: Napastnik ranił w sumie 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Z nami jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej przyznał się do winy?
18: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
19: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
18: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
19: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
18: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
15: Liczyły się ceny, zarobki i koszty utrzymania. Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A co na to sami mieszkańcy?
20: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
21: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
22: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
15: Za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
15: Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Elina Svitolina, która pokonała Ann Li 6-2, 6-3. Iga Świątek o półfinał zagra jutro z Belgijką Elizę Martens. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz w Pucharze Europy FIBA. Pokonał u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Trener Arsenalu Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. Hiszpan objął stanowisko w grudniu 2019 i jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej Premier League.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: No to mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7.
22: Tak, słyszeliśmy w newsach, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. I tutaj padło takie sformułowanie, że za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń. Ja myślałem, że za Suwałkami to już nie ma nic.
23: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
22: Chyba, że Rasija. To, no. To nie. To nic. 4 po 7, a to już mówiłeś. Dzień dobry.

0: Polska 2. Nowy Sącz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Idziemy przed siebie, pędzimy, gdzie pędzicie. Powodzenia w tym pędzeniu oczywiście. 10 minut po 7.
1: Pozdrawiamy warszawiaków i cieszymy się z tego, znaczy cieszymy się, smucimy się razem z wami.
0: Smucimy? Tak wygląda. Nie, no radość, rozwija się,
1: no,
0: Warszawa.
1: To jak to wygląda?
0: Ale
1: no,
0: o co ci chodzi? Budują się nowe budynki, jest okej. Prezydent Trzaskowski zmienia kolor teatru, jest napisane w prasie, bo buduje się teatr. Gmachter Warszawa miał być czarny, będzie stalowo-aluminiowy.
1: Ale to poczekaj, bo to jest tam, gdzie jest Pałac Kultury i Nauki, tak?
0: Tak, i tam już stoi Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: To co
0: chyba
1: wygląda jak drukarka.
0: Tak, taka biała. I jest nagłówek, i teraz też drugi budynek, też miał być czarny, będzie biały. I jest taki nagłówek. Drugi jasny klocek stanie przed Pałacem Kultury i Nauki.
1: Tytuł. Rzeczywiście centrum Warszawy wygląda, jakby ktoś tam, wiecie co zrobił, no.
0: No postawił.
1: No, klocków trochę. No. SK.

0: Zdaje mi się tylko, że w tym tygodniu jeszcze nikt stówy nie zgarnął.
1: Bo oni nie chcą pieniędzy, nie chcą jakiś, nie wiem, prezent od nas chyba, dlatego...
0: Chcicie pieniędzy!
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: 17 minut po 7:00, stówa do wygrania w tej zabawie, jak trafnie się powie, gdzie jest ściema.
1: To jest najłatwiejsza stówa, jaką możecie
0: zarobić. Jarząbek mówi jedno zdanie, Wajda mówi jedno zdanie, no i trzeba powiedzieć, gdzie jest ściema. Ściema może być po stronie Jarząbka, po stronie Wajdy, ściema może być też po obydwu stronach. Wystarczy to zgadnąć. Dzisiaj Tomek, dzień dobry.
3: Cześć, uszanowani panowie.
0: Uszanowanko, kłaniamy się nisko. Tomeczku, życzymy powodzenia. 3 sekundy na to, jak powiemy swoje zdania, żebyś zdecydował, gdzie ta ściema jest. Przypominam, że ona może być tu i trzecia opcja tu i tu.
1: Tak.
0: Jasne?
3: Dobrze.
0: No,
3: to ty tobie...
1: lubisz podróżować pewnie, jak życie znam, no to...
0: Dzisiaj będzie geograficznie podróżniczo. Jeszcze tak podpowiemy, zarówno Jarząbek ma takie coś geograficznego, ja trochę też mam takiego coś geograficznego. No i oczywiście życzymy powodzenia, zaczynamy.
1: Słuchaj się uważnie, uważaj, bo już czytam. Jarząbek mówi tak. Eiffel zbudował wieżę Eiffla jako stały, permanentny element krajobrazu Paryża.
0: Wajda mówi tak. Krzywa wieża w Pizie zaczęła się przechylać dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu jej budowy. Kto ściemnia?
3: Pierwsza to jest ściema.
0: Pierwsza ściema, a o drugiej...
1: A wiesz, że druga to...
0: A drugiej nic nie powiedziałeś, a czas minął. A ściema jest też po drugiej stronie. Dzisiaj były dwie ściemy.
1: Posłuchaj, Tomeczku, wieża Eiffla powstała jako tymczasowa instalacja na wystawę światową w 1889 roku i miała zostać rozebrana po 20 latach. Ocalała tylko dlatego, że się okazała idealnym miejscem na montaż anten radiowych i telegraficznych.
0: Czyli miała być na chwilę, a została jako...
1: Na zawsze.
0: Jako właśnie permanentny element krajobrazu.
1: Tak jest. A co z tą Pizą?
0: A z Pizą co?
3: Właśnie.
0: No, wieża zaczęła się przechylać już w trakcie budowy trzeciego piętra, czyli jak już byli przy trzecim, to zobaczyli, coś jest nie tak, to był XII wiek, więc stwierdzili, nie będziemy inżynierów zatrudniać, jeszcze ich nie ma wykształconych, uniwersytety nie powstały.
1: Budujemy dalej, może się nie przewróci, nie?
0: Tak.
1: A wszystko dlatego, że tam były,
0: płaskie fundamenty.
1: Tak, i grunt miękki.
0: No i stwierdzili, dobra, budujemy, będzie krzywa.
1: Co będzie, to będzie.
0: No, to nie jest tak, że po zakończeniu budowy się przechyliła, tylko już w trakcie była krzywa. Także Tomek, tu się nie udało. Pocieszenia, nagrody wysyłamy do ciebie. Dziękujemy ślicznie za udział i czekamy na pierwszą stówę w tym tygodniu. Jutro ostatnia szansa, żeby 100 zł od nas zgarnąć. Słuchajcie w okolicach godziny 7:00 i zgłaszajcie się do naszej zabawy.

0: 25 po 7. 100% polskiej muzy u nas w ST2.
1: Policjanci z Białej Podlaski tymczasem donoszą, informują, że zatrzymali 32-latka poszukiwanego listem gończym, ale jak oni go zatrzymali, to już wam mówię. Mężczyzna schował się przed policjantami w wersalce. Policjanci weszli do mieszkania, zobaczyli, że wersalka jest niedopchnięta, bo złodziej miał trochę za duży nadbagaż, prawda? No, otwierają wersalkę, a tam leży chłop, no, i udaje, że śpi.
2: A nie spał.
1: Nie spał, ale udawał, że śpi.
2: To słaby z niego udawacz. Źle udawał, że go nie ma, źle udawał, że śpi. Jedynie co mu się udało, to trafić za kratki.
3: SK2. SK2.

0: reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Poranek w całej Małopolsce przywitał nas ze słońcem, ale uwaga, przed południem na niebie pojawią się chmury, a po południu możliwy deszcz, m.in. w Nowym Sączu oraz w Bochni. Poza tym ciepło maksymalnie do 25 stopni. Jutro spory spadek temperatury w regionie sądeckim, tylko 15 stopni. O tej porze przybywa nam samochodów na północnej obwodnicy Nowego Sącza. Powoli korkuje się też Węgierska, duży ruch w rejonie Ronda Solidarności w Nowym Sączu, a także na bulwarze Narwiku.
22: Dobra.
23: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nad wodami Zatoki Meksykańskiej nabiera siły burza tropikalna. Według prognoz dzisiaj może przekształcić się w huragan. Zagrozi on 30 milionom ludzi w południowych Stanach USA. I jeszcze Niemcy, kibice na stadionie w Bochum mają zakaz podskakiwania z radości. Jak tłumaczą władze drugoligowego klubu piłkarskiego, powstające wtedy drgania konstrukcji wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie.

0: Czego ci brak w tym momencie?
1: No dlaczego może mieć, być
0: wspomnień.
1: Ty w tym kierunku poszedłeś.
0: Bo jedzenie to jest oczywiste, to wiem, to nawet nie musiałeś nic mówić, bo ja wiem, że o tym myślisz cały czas.
1: No ostatnio jadłem tylko śniadanie, no to
0: ale już dziś jadłeś?
1: No oczywiście, że tak.
0: Jeszcze nie.
1: Śniadanie to oprócz obiadu i kolacji najważniejszy posiłek.
0: Dobra, ale teraz wspomnień czar z 2001 roku. Kącik odkurzający. W ciągu 6 lat w ramach programu ISPA w Toruniu, to w województwie kujawsko-pomorskim, w Toruniu, zostanie zbudowane 244 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
1: Tak.
0: No, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, dalej. Przez poprzednie 100 lat powstało tej sieci 364 km.
1: Tak, i tak pisała Gazeta Pomorska 8 października 2001 roku i dała taki nagłówek. Rychły koniec szamby.
0: Szamp. Bo jest szamp, bo szamp, liczba mnoga, tak? Dobrze.
1: Czyli, że kilka szamp.
0: A, no, ale to był 2001 rok i tak, to by pasowało, bo po takiej informacji ludzie pewnie się rzucili. Mhm. Chętniej zaczęli budować domy, bo elegancko się podłącza do sieci tej wodno-kanalizacyjnej, bez żadnego szamba.
1: Tak, ale wzięli też później kredyty we frankach, no i wtedy wpadli w niezłe szambo.

0: Pamiętam, jaki był hit, sensacja, jak Agnieszka Chylińska wypuszczała ten utwór. Ale dobre brzmienie, wszyscy mówili, ale wraca Chylińska z wielkim przytupem. No i gramy do dzisiaj ten utwór, Królowa Łez, Wesce 2. 9 minut zostało nam do 8.
1: Było o tym, o spektakularnej akcji polskiej policji, która znalazła poszukiwanego typa w Wersalce, prawda?
0: Było, no mówiliśmy. No,
1: lecimy teraz do Ameryki, bo w stanie Karolina Północna też mają policję. I tam policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy jechali sobie na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych.
0: Mają wyobraźnię, ale uciekali przed funkcjonariuszami, czy normalnie dali się złapać, ulegli karze i tak dalej? Nic, nie ma, tylko notka, że jechali.
1: Oczywiście policja apeluje o ostrożność, o bezpieczeństwo, niezależnie od tego, czym kierujecie.
0: No, tu była kanapa i dwie hulajnogi, tak? To coś czuję, że miał być wieczór z Netflixem, z lekką nutą adrenaliny, to był. SK2.
1: Ja mam inne pytanie. Ja mam pytanie takie, ciekawe, czy ta kanapa jechała w foteliku, bo za to też jest mandat.
0: Za bez fotelika jest mandat.
1: Za bez fotelika jest mandat. No,
0: a za kanapę to nikt nic nie napisał.
1: No właśnie.

0: już jest dzień, to wszystko jest przecież jasne. 5 minut zostało nam do 8. Słońce świeci, cieszą się wszystkie dzieci, ale dorośli także, bo po 8 zagramy w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 SMS-owo 7268 26 826, albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Tak, a dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie: co ty sobie wyobrażasz?
2: SK2.

0: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinna?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tanio Weekend w Aldi.

0: Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek MediaMarkt. www.sklepkiki.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.
5: I to już, myślę, jest ten czas, kiedy można powiedzieć o korkach na ulicach Nowego Sącza. Między innymi na północnej obwodnicy stoimy do Ronda na Tarnowskiej. Duży ruch też na Barskiej, Halera, a także na ulicy Zdrojowej. Jeżeli chodzi o pogodę, to o poranku i do południa w Nowym Sączu jeszcze możemy liczyć na słońce. Po południu przewaga chmur, a późnym popołudniem może zacząć padać deszcz. Dziś w ciągu dnia maksymalnie 25 stopni, jutro spadek temperatury.
6: Jest 8 News SK2, Anna Łowocka. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego potrzebna była ewakuacja?
7: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
8: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
7: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
9: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
7: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
6: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali. Dziś w szkole nie ma zajęć, będą spotkania uczniów z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień, a na miejscu był Rafał Różycki.
10: Głos zabrała między innymi matka jednej z ofiar.
11: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanelstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci.
10: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
12: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
10: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
6: A wyrok zapadnie 21 października. Tatrzański Park Narodowy zamyka jaskinię mroźną. Nie będzie można tam wejść od początku listopada do wiosny. To ze względu na ochronę przyrody, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
13: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
6: Jaskinia mroźna ponownie zostanie otwarta pod koniec kwietnia lub podczas majówki.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
6: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa w ramach 10. kolejki. Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: 3,5 minuty po 8:00, dzisiaj niezwykłe święto.
17: Tak, Międzynarodowy Dzień Podologii, co też oznacza?
16: Święto Adama.
17: Tak, imieniny Adama, ale nie wszystkich Adamów,
16: tego jednego Adama. Jedynego Adama, najlepszego podologa w Polsce.
18: Tak jak to kiedyś powiedziałem, stopy rosną i stopy maleją.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Ja bym też mógł go nazwać na przykład fetyszystą stóp.
17: Na przykład, nie? Czy ktoś powie panu Adamowi stop?
16: Stop stopom!
17: Tak jest!
16: Tak jest!
17: Proszę te stopy zatrzymać.
16: Polska dla Polaków!
17: Stopy dla stepowców.
16: Stepowców?
17: Tak, to są takie zwierzęta, które żyją
16: na stepie!
17: O, proszę!

0: 11 minut po 8. Sorry boys, sorry chłopaki, sorry. Jakby stało się, kończy się pewna epoka i o tym też teraz opowiemy. Jest ten pan, który już w reprezentacji grał nie będzie.
1: I Ronaldo.
0: Nie mowa. Nie. Znaczy poczekaj, nie mowa o Lewandowski, nie mowa o Ronaldo, mowa o tym, który oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Lionel Messi nie będzie już grał dla reprezentacji Argentyny.
1: Argentyńczyk oczy występy w narodowych barwach na liczbie 126 goli w 208 spotkaniach, ma tytuł mistrza świata, dwa razy wygrywał Copa America. No utytułowany gracz, utytułowana, żal, że odchodzi. No.
0: W klubie jeszcze będzie grał do 2028 roku, bo wtedy wygasa mu kontrakt z Interem Miami, no ale w reprezentacji już nie. A i słuchajcie, w tym samym czasie, jak już tak mówiłeś o Ronaldo, no to Cristiano przeprosił za przedwczesne opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii i mówił, że dalej chce grać w reprezentacji. Aha, więc proszę. Ronaldo jeszcze jakby chciał, to zagra, ale nie wiadomo, czego powołają.
1: No
0: nie?
1: Widzisz, wielcy zawsze wiedzą, kiedy ze sceny zejść. Tak.
0: Można normalnie zakończyć karierę? Można.
1: Można też obrazić się i opuścić zgrupowanie? Można.
0: Można też się wykartkować, żeby wrócić do klubu i zagrać mecz z przyjacielem Müllerem?
1: Można. SK2.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wiem, to słowo klucz w tej zabawie, trzeba wiedzieć. Wiele często, słów tak, i znacie.
2: Tak. I często jest tak, że staracie się coś powiedzieć, prawda, a my was nie słyszymy, bo zasięg ginie.
1: Na przykład.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Więc postarajcie się dzisiaj bardziej.
1: Tak, nie tylko sprytu wam życzymy, ale dobrego zasięgu. Mariola i Marcin, mam nadzieję, z dobrym zasięgiem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: No, na razie jest okej.
2: Okay. Nieźle.
1: Tak. Zasady przypominamy naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
6: Tak.
7: No, powiedzmy.
6: Ja się raz gram.
1: No, ale...
2: Moja droga, ja też.
1: Ja też. Dobra, Mariola, w prawo, w lewo kołem.
7: W lewo.
1: Oj.
7: Wiadomo.
2: No. Musiałem się przechylić.
1: Ej, prawie zepsułeś koło.
2: Tak, naprawdę? Znowu?
1: Tak, na szczęście kręci się i zatrzymuje. Joker, Mariola, możesz wybrać sobie literę sama.
7: F jak Francja.
1: Dobrze, 20
2: Ciekawe,
1: sekund.
2: Ciekawe, jakie państwo powiesz za
1: uwaga.
2: Chwilę. Uwaga. Państwo.
7: Francja.
2: Miasto.
7: Paryż. O, Frankfurt.
2: Dobra, no. Znana postać.
7: Ford.
2: No, roślina.
7: Piołek.
2: Kolor.
7: Fioletowy.
1: Już po czasie. Już po czasie tego.
2: Ale zaliczam Paryż.
1: Ale dobrze, że się poprawiłaś. Albo to taki jest Francja, myślisz, potem Paryż. Ale Forda zaliczamy.
2: Oczywiście.
1: Pana Forda, który stworzył markę dużą.
2: A, no to ty myślisz o tym. Ja myślałem o Harrisonie Fordzie.
1: A ty o którym Fordzie myślałaś?
2: O tym od samochodu aktorów.
7: Tak.
1: Tak.
2: O tym właśnie.
1: Tak.
2: I o tym.
1: No dobra.
2: Nie, Forda zaliczam, tak? Oczywiście, że tak. Tak, ja zaliczam Forda.
1: O tym.
2: Ja zaliczam Forda, nie
1: dobra,
2: ma
1: Marcin, co ciekawe, jak pójdzie tobie w prawo, w lewo?
6: W prawo.
1: W prawo, proszę bardzo. Ja tylko powiem, że 4 punkty do przebicia jak coś. I ty będziesz miał literę U. U. U otwarte.
2: Ulala.
1: Ulala, też tak można powiedzieć.
2: To w francusku.
1: 20 sekund na U, poproszę najpierw państwo.
6: Uzbekistan.
1: Miasto.
6: Urle.
1: Tytuł filmu.
6: Ósma mila, nie?
1: Ósma mila, dobra. Imię. Słowo się rzekło, powiedziałeś. Dobra, imię nie zdążyłeś, ale teraz tak, mój drogi, ósma się pisze przez uskres.
6: Nie wiedziałem.
2: No ale wiesz, na U jaki film można było?
1: Na U?
2: No.
1: U Pana Boga, U Pana Boga, U Pana Boga. Tam jest dużo tych U Pana Boga, nie?
2: Upadek jest też.
1: Upadek,
2: taki film, tak.
1: No.
2: Tak czy inaczej, Marcinie drogi, tak bym ten film jest, no w zasadzie nieważny.
1: Nie, dwa.
2: Miasto,
1: poczekaj. Jakie miasto?
2: Akurat ja w te rejony, to ja znam.
1: No i co, i to jest wieś?
2: Urle to jest wieś.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Bo ja sobie też zapisałem wstępnie, mówię,
2: no
1: plusik.
2: Niestety.
1: Zapisałem sobie plusik, mówię, no tak, może to miasto, ale
2: nie,
1: jak
2: to jest
1: sprawdziłeś.
2: Wieś, bardzo ładna, letniskowa wieś.
1: A ile ma mieszkańców, sprawdziłeś?
2: Nie wiem, ile ma mieszkańców, ale znam pana Zenona.
1: A pana
2: z Urli.
1: I pozdrawiasz go.
2: I pozdrawiam serdecznie.
1: Dobrze, no to jeden. Na jedyneczkę dzisiaj, Marcin, zasłużyłeś, ale to zasługuje na nawet...
2: No, za taką jedynkę to ci fajną pakę
1: ci
2: prezentów. I coś jeszcze, spokojnie, i coś
1: nie,
2: jeszcze.
1: No, spakujemy fajny prezencik, pocieszający, a Mariola, możemy wszemi wobec ogłosić, że ma prezent marzeń. Nawet jakbyśmy ci tej znanej postaci nie zaliczyli, to i tak byś miała 2, to i tak byś wygrała.
7: O, ale fajnie.
2: Dobra, Mariola, to prezent marzeń
7: hura,
2: leci...
7: Hura.
2: Prezent marzeń leci do Paryża, a państwa miasta wracają jutro po 8.
1: W Urlich.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Pozwól mi żreć. No, pasuje do tego, co chcemy powiedzieć. A wiesz, dlaczego tak mi się nasunęło? No. Bo jest taki nagłówek. Jesienią częściej chce się jeść. Koniec, kropka.
1: Proszę bardzo. Czyli już wiem, że u mnie jesień trwa cały rok.
0: To jest twoja jesień życia, mój drogi. SK2

0: SK. Dwa najlepsze polskie hity. Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Nawojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
6: I po reklamie.
7: Duży ruch na ulicach Nowego Sącza, no i też korki, które tworzą się m.in. przez to, że zamkniętą mamy ulicę Piramowicza. Nią nie przejedziemy od Chruślickiej do skrzyżowania z ulicą Barską w jedną i w drugą stronę. No a co za tym idzie, duży ruch mamy na Barskiej, na Halera, na Sucharskiego oraz na ulicy Zdrojowej. Postoicie też na Północnej Obwodnicy i na Tarnowskiej. A pogoda dziś no nie najlepsza, do południa jeszcze słonecznie, po południu przeważać mają chmury i będzie z nich padał deszcz, ale ciepło do 25 stopni.
8: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Prełukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22. Wśród nich jest 5 dzieci. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny. Ponad 50 osób zostało rannych. Dziś w mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. Ma się to stać jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Polacy będą walczyć w Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób, które wystartują w zmaganiach w przyszłym roku. Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe stworzone dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.

0: My się rozsłuchujemy i rozczytujemy w tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Kącik odkurzający przed nami. To tak jakby dziś, tylko 26 lat temu akurat teraz.
1: Ja w to nie wierzę, że to się działo 26 lat temu.
0: Jakby to było dzisiaj. To,
1: albo chociażby wczoraj.
0: Albo chociażby wczoraj. Tak. Ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Uzyskał prawie 54%. To oznacza, że drugiej tury nie będzie, podała Polska Agencja Prasowa 8 października 2000 roku.
1: 54% i to w pierwszej turze. Widać, że pan prezydent, no, rozpędził się w tej kampanii.
0: Pędził całą kampanię, to się rozpędził.
1: Się zapędził tak
0: daleko. Na 54% pędził.

0: A jak nie widzicie, co jest dobrego, to zapraszamy na sk2.pl. Tam będzie można zobaczyć same dobre rzeczy.
1: Tak, można zagłosować w plebiscycie na najlepszy polski obiad, którego efekty na Stadionie Narodowym 7 listopada. No i jak ktoś weźmie udział już w tym plebiscycie, odda głos na zupę, na drugie danie, zaproponuje coś od siebie, to my w każdy poniedziałek, środę i piątek do kogoś z was dzwonimy i rozdajemy zaproszenia na Narodowy do Loży VIP.
0: I teraz zgadnijcie, jaki jutro jest dzień?
1: Piątek.
0: Tak, czyli jutro kolejna osoba pojedzie z SK2 na Narodowy na obiad.

0: Mira Fiori to nie tylko utwór Artura Rojka, to też nazwa dzielnicy Turynu oraz kultowego modelu samochodu Fiat 131 Mira Fiori, który w czasach PRL-u był symbolem luksusu, wyczytałem.
1: A to w czasach
0: w necie.
1: PRL-u, no właśnie, a co dzisiaj jest symbolem luksusu?
0: Antonina po dziewiątej.
1: Bo na pewno nie Fiat.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zdobywaj nowe

0: kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.
4: W Nowym Sączu stoimy m.in. na północnej obwodnicy Nowego Sącza. Duży ruch też na Tarnowskiej, na Lwowskiej, a także na bulwarze Narwiku, na Barskiej, Halera i Sucharskiego. Pogoda po południu nie będzie nam dziś sprzyjać. Nad Nowym Sączem i regionem mają przeważać chmury. Na termometrach zobaczymy co prawda 25 stopni, ale uwaga, przydadzą nam się parasole. Może padać. Jutro również pochmurno, deszczowo i dużo chłodniej niż dziś, do 15 stopni.
5: Jest 9 News SK2, Anna Łowocka. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich placówkach w mieście nie będzie lekcji. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, powiedz, co dokładnie zaplanowano.
6: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
7: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
6: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
8: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
6: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
5: Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech osób w Jarosławiu. O szczegółach Tomasz Witak.
9: Ihor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ihor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
5: Mężczyźnie grozi dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Praca wre m.in. w dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
10: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
5: Do schronisk można przynosić dobrej jakości karmę. Przydadzą się również koce, pościel czy plandeki.
0: SK2 News, Nowy Sącz.
4: Michał Rejduch, zapraszam. Czy da się poprawić bezpieczeństwo na Alejach Piłsudskiego? To sprawdzą władze Nowego Sącza. To ulica, na której kilka dni temu rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił mężczyznę.
11: Każda tragedia musi uruchomić analizy wszystkich sytuacji, które do tego doprowadziły, więc na pewno ta sytuacja zostanie również przeanalizowana.
4: Mówił wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Dziś w Nowym Sączu rusza mały festiwal form artystycznych. Na początek zobaczymy pracę Tomasza Bochańskiego. Otwarcie wystawy o 18 w Małej Galerii.
12: Mam serię niefortunnych zdarzeń. Wczoraj kakao na spodniach, a dzisiaj? Dzisiaj wylałam przed samym wyjściem herbatę na spodnie i musiałam się przebrać i dlatego prawie nie zdążyłam na program, ale wyrobiłam się, biegłam po prostu.
5: No. Współczuję, no zdarzają się
12: takie seryjne. Ale jakieś rady, dlaczego to tak?
5: Nie wiem, może to już jest czwartek, piątek,
12: i tego się trzymamy. Tak, w weekend będzie na pewno lepiej. Antonina van Dessel, dzień dobry, zaczynamy muzycznie. Obiecuję, że nie będzie ochlapania.
13: No to gramy.
0: 10 hitów.
13: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
12: Bo w Radiu SK2 muzycznie nie ma żadnych wpadek. Już teraz Ania Wyszkoni, lampa i sofa. No widzicie, jak dobrze zaczynamy czwartkowy poranek po 9:00.

0: To jest dobry numer o każdej porze dnia. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2. I ja dzisiaj i teraz rano będę już mówiła o obiedzie, dlatego że mamy święto, które bardzo łatwo zamienić w plan na obiad. No bo 8 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pieroga. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co dziś na talerzu, no to odpowiedź właśnie sama się podała. Ale mam też pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi? Dawajcie swoje propozycje na naszego radiowego messengera, nagrywajcie głosówki i piszcie. I dwie pierwsze, najciekawsze odpowiedzi nagrodzę naszym pięknym, radiowym, czerwonym kubeczkiem, idealnym na jesienne herbatki. Ja zacznę. Jadłam pierogi z farszem a la spaghetti bolognese. Dobra, co?
1: SK2.
0: A teraz ma nam oprócz błękitnego nieba w SC2.

0: Zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Dawno nie słyszałam. Bajm, miłość i ja. A u nas w studiu pierogi i ja, dlatego że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga, 8 października. No i pytam was na radiowym messengerze, jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi. I okazuje się, że naprawdę jest tego multum, ale wybrałam dwie odpowiedzi, które według mnie są najdziwniejsze. I tak, Monika napisała, że pierogi, jakie sama robiłam, z kaszanką, jabłkiem i cebulą. Ciekawe połączenie jednak tylko dla tych, co lubią krupnioki. No, powiem tak, nie słyszałam o takich pierogach, mega ciekawe połączenie, no naprawdę, dla koneserów. A Ania napisała, że, i tu uważajcie, tu jest sztos, pierogi z białą kiełbasą, pierogi Oreo, pierogi z oscypkiem podane z żurawiną. Trochę tego było, uwielbiam pierogi. No, dziewczyny, powiem tak, naprawdę jesteście koneserkami pierogów, no i ciekawych smaków. Wędrują do was, lecą kubeczki Radia SK2 czerwone, a dodatkowo w Dzień Pieroga znalazłam na YouTubie hit o pierogach, więc posłuchajcie razem ze mną, muszę wam po prostu to puścić, słuchamy. Więc jak widzicie, pierogi robią międzynarodową karierę, nie tylko w Polsce są popularne, tylko coraz bardziej na świecie i nawet mają swój hymn. No i jak tu nie świętować? No, trzeba świętować. Ja już mam plan na dzisiejszy wieczór i na dzisiejszy obiad. Pierogi! SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj!

0: Radia Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Sklep dziecięcy Kiki. Na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki. Nowy Sącz. Tarnowska 33. Budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach już za moment godzina 10:00. To była Daria Zawiałow i numer Pung Fu. I to jest taki numer, który dodaje mega dużo energii na cały dzień. Dobrze się składa, bo w czwartek wszyscy tego potrzebujemy. Nie oszukujmy się. Po 10:00 na start muzycznie Igo, Margaret i Stachurski. Trochę klasyków, trochę nowości. Będzie mega dobrze. Zostańcie koniecznie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Czwartek do regionu sądeckiego przyniesie nam bardzo zmienną pogodę. Przekonamy się o tym po południu. Jeszcze słonecznie, ale na niebie zbierają się chmury i z tych chmur niestety nic dobrego dziś nie będzie. Parasole zabierzcie ze sobą, jeżeli jeszcze nie wyszliście z domu, a na przykład planujecie wrócić dopiero wieczorem. Późnym popołudniem będzie padał deszcz. Jutro spadek temperatury... Aha, dzisiaj do 25 stopni tak w ogóle, a jutro spadek temperatury i tylko 15 kresek na termometrach, czyli to takie gorsze oblicze tej jesieni.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Jest 10:00, News SK2, Anna Łobocka.

0: Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że również w innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
1: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
0: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
1: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię.
0: Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-latek w zespole szkół zawodowych zaatakował nożem nauczycieli i uczniów. Od rana we wszystkich szkołach w mieście obowiązują tam nadzwyczajne procedury, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
2: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
0: Napastnik ranił wczoraj w Ostrołęce 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Teraz Pomorze, w Skarszewach. Ktoś ostrzelał busa, którym na co dzień przewożone są dzieci. Uszkodzona została między innymi boczna szyba i karoseria, mówi Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
0: Policja apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy.
4: SK2 News, Nowy Sącz.
5: Michał Rejduch, zapraszam. O przebudowie Dzikiego Ronda na Alejach Piłsudskiego myśli Nowy Sącz. Nowe skrzyżowanie będzie częścią wschodniej obwodnicy, której budowę miasto planuje. Trwa przenoszenie XVII-wiecznego dworu z Wielogłów do nowosądeckiego skansenu. Obiekt stanie przy wejściu od ulicy Długoszowskiego.
6: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okodziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone.
5: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek.
7: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga. Pytam słuchaczy, ale zapytam i ciebie, bo słuchacze, tutaj propozycje różne. Pierogi z kaszanką, pierogi z białą kiełbasą, także naprawdę turbo robi się ciekawie, więc pytanie, jakie są twoje ulubione, Aniu?
0: Ja klasycznie, absolutnie klasycznie, ruskie, te z kapustą i grzybami również.
7: Ja z kapustą i grzybami uwielbiam, dlatego sezon na grzyby zbieram, żeby potem zimą mieć z czego robić. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania pierogowego, jakby nie patrzeć.

0: Aquarius Manx, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. I czy wy macie czasem tak, że gadacie sami do siebie? No bo ja mam wrażenie, że to szczególnie często zdarza się wtedy, kiedy czegoś szukamy na przykład. I wtedy mówimy do siebie, gdzie ja to położyłam? Przecież przed chwilą to miałam. I oczywiście nikt nie odpowiada, więc trzeba prowadzić tę rozmowę samemu. No i proszę bardzo, eksperci mówią, że mówienie do siebie może pomagać w koncentracji i porządkowaniu myśli i może być cechą ludzi bardziej inteligentnych. O! No tylko, że w tym wszystkim myślę sobie, że jest jedno takie małe ale. Nie wiadomo tylko, kto w tych konsultacjach ma ostatnie słowo.
1: SK2.
0: Grzegorz Chyży, o pani, już teraz u nas w SC2.

0: Wehikuł Czasu.
1: Lecimy w kolejną podróż naszym radiowym wehikułem czasu i tym razem cofamy się do 1987 roku. To był taki czas, kiedy telefon stacjonarny stał na swoim honorowym miejscu w domu, zdjęcia robiło się na kliszy, a pocztówka z zagranicy potrafiła być małym wydarzeniem i na pewno skarbem, który trzymało się latami. I właśnie wtedy Andrzej Zaucha nagrał C'est la vie, pocztówka. Piosenkę, która od pierwszych dźwięków przenosi nas do trochę takiego bardziej eleganckiego, wytwornego i romantycznego świata. No bo Paryż z tamtych lat, podobnie jak zresztą sama pocztówka, miał w sobie coś wyjątkowego. Był trochę odległy, trochę niedostępny, ale za to pięknie wyglądał w wyobraźni. No i chyba właśnie dlatego ta piosenka do dzisiaj działa jak taka pocztówka, której nie trzeba wysyłać. Wystarczy zamknąć oczy i jej posłuchać. Więc zróbmy to już teraz w Radiu SK2.

0: No i proszę, wszystko, czego chciałem, już za nami, a skoro tytuł zobowiązuje, no to ja mam nadzieję, że wy dostaliście dokładnie to, na co mieliście ochotę. Wszystko, czego chciałem, to jest singiel Mroza i braci Kacperczyk i to nie tylko nowy singiel, ale też tytułowy numer najnowszej 7. płyty Mroza. Mega dobre, płyta mega dobra, bardzo wam polecam. A za moment muzycznie Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. No klasyk totalny.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mam wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Lady Bank i numer Kryzysowa Narzeczona na kilka chwil przed godziną 11 w Radiu SK2. Po 11 będzie i Krzysztof Krawczyk, i Sanach, i elektryczne gitary, i muzycznie będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, a oprócz tego porozmawiamy sobie, czym jest jesienny comfort food. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Sklep dziecięcy Kiki. Na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki. Wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października. Sklep Kiki. Nowy Sącz. Tarnowska 33. Budynek Media Markt. www.sklepkiki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: No i to już chyba koniec złotej polskiej jesieni. O takiej pogodzie, jaką mieliśmy wczoraj, to dziś możemy tylko pomarzyć. Dużo chmur będzie po południu nad Nowym Sączem i całym regionem sądeckim. No i po południu też z tych chmur będzie padał deszcz. Chociaż ciepło, do 25 stopni, to i tak warto mieć przy sobie parasol. Jutro duży spadek temperatury, bo w regionie sądeckim tylko 15 kresek w ciągu dnia. Może również padać deszcz i nieciekawie zapowiada nam się także weekend.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej pod Wyszkowem na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek, były absolwent. Dramat rozegrał się dziś rano, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
11: Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął nastolatka.
13: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku

0: wieku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
1: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnę, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole, ranił łącznie 9 osób. Z kolei w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu, również na Mazowszu. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem w Bochni. Na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego, rannego zabrano do szpitala, mówi Krystian Przybyłko ze Straży Pożarnej.
2: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
1: Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby, nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, kolejny raz przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Był wytoczony przez Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej. Chodziło o deklarację Gibały, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo. Przypomnę, druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Rejduch, zapraszam. Rozpoczyna się mały festiwal form artystycznych w Nowym Sączu. Impreza odbywa się w małej galerii i ma promować różnych twórców, a także przybliżyć mieszkańcom Nowego Sącza różne oblicza sztuki.
5: Prezentujemy i malarstwo, w tym roku będziemy mieć również spotkanie autorskie, no i oczywiście liczne koncerty.
4: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor małej galerii w Nowym Sączu. Ruszyły zapisy na koło naukowe, które powstaje w Astrocentrum w Chełmcu. To propozycja dla tych, którzy interesują się kosmosem i tajemnicami wszechświata. Szczegóły na gog.hełmc.pl.
6: Przejrzałam cię, Ania. Ja wiem, gdzie ty teraz idziesz.
7: Tak?
6: No na pierogi, żeby świętować w Dzień Pierogów.
7: Dokładnie.
6: Widzę to w twoich oczach, moja droga.
7: Będą pierogi.
6: I wszystkim to proponuję, no bo dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Pieroga. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie nie pierogowo, ale będzie bardzo dobrze. Będziecie zadowoleni.
8: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
6: Bo jako wasza wróżka pieroguszka, już teraz puszczam wam Krzysztofa Krawczyka, tylko ty, tylko ja.
9: Każdy

No, Ewa Farna ma taki kawał głosu, że naprawdę jej ewakuacja wybrzmiewa cudownie. Ale nie o tym, nie o tym. Teraz o comfort food, foodzie. No bo jesienią wjeżdża na salony dobre jedzonko. I kiedy robi się chłodniej, no to najbardziej smakują nam rzeczy, które, no co, no rozgrzewają brzuszek i poprawiają humor. A na szczęście jesień ma tego naprawdę sporo. Ciepłe, konkretne i takie, przy których od razu robi się przyjemniej. No i to na przykład dynia i wszystko, co z niej można zrobić. Krem z dyni, kapusta i też z kapusty różne potrawy. Herbatki z cynamonem, napary imbirowe, no wszystko nas rozgrzewa od środka i robi nam tak dobrze. Naprawdę to jest taki comfort food jesienią. I właśnie teraz mamy taki idealny moment, żeby trochę bardziej polubić jesień, nawet ci, którzy nie lubią, no bo choćby przez żołądek jesień da się lubić. A teraz numer jesienny, elektryczny gitary, człowiek z liściem w SC2.

0: bratanki i czerwone korale w SC2, a my porozmawiamy o American Dream u Lewandowski, który trwa w najlepsze. Robert pokazał kilka kadrów z życia w Chicago, no i tam jest rejs motorówką, spacery z córkami, czas z Anią w modnej kawiarni. I powiem wam, że jeżeli tak wygląda zwykły dzień, no to ja też poproszę taki zwykły dzień. A jeżeli to jest amerykański sen, no to Lewandowski chyba od razu wykupił wersję premium bez żadnego okresu próbnego. Można tylko pozazdrościć.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.

0: Trzona Zły na kilka chwil przed południem w Radiu SK2. Czwartek, 8 października po godzinie 12 zaczniemy muzycznie grubo. Igo, Mrozu i Vito Bambino, później Zalia i Loka, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy się rozkręcać potem jeszcze bardziej.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z przedobniżki 50 zł. Make a Deals.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Taka prawdziwa jesień zapuka dziś do naszych drzwi, no i pokaże to swoje takie gorsze oblicze, dlatego że będzie padał deszcz po południu w Nowym Sączu. Poza tym dużo chmur, choć ciepło, do 25 stopni. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej, ale będzie dużo chłodniej, tylko 16 kresek na termometrach w ciągu dnia. Nieciekawie zapowiada nam się także weekend, spędzimy go raczej pod chmurami, no i z niższą temperaturą niż mieliśmy w ostatnich dniach.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Jest południe, to są newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To po wydarzeniach w Leszczydole Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka, byłego ucznia szkoły, który ranił też nauczycielkę i dyrektora. Na miejscu jest Jakub Krzyżak.
11: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
10: Na miejscu obecnie prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały trafią do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem.
12: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską. Poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
10: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami. Na niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
13: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony, wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
14: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To zawiesowo się nie zaczyna dziać.

0: Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu. Mamy też tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 30 osób zginęło w ataku Rosji na Kramatorsk, miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. 18 osób zostało rannych. A to kolejny zmasowany atak Rosjan. Od ponad doby trwa akcja poszukiwawcza ratunkowa w Pryłukach. Tam zginęło ponad 20 osób.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Michał Rejduch, zapraszam. Przed nami festiwal astronomiczny Eta Persei. Odbędzie się on w Astrocentrum w Chełmcu już w najbliższy weekend. W programie m.in. inspirujące spotkania, ciekawe wykłady dotyczące gwiazd, warsztaty robotyki i oglądanie nieba. W sobotę w ramach festiwalu przed Astrocentrum wystąpi Czesław Mozil. W Starym Sączu trwa jesienny festiwal teatralny. W sobotę zobaczycie tu spektakl Teatru Muzycznego Roma Aniołki Mussoliniego z Katarzyną Zielińską i Barbarą Kurdej-Szatan w rolach głównych.
3: 12.02 na zegarach, Antonina Wandesel, Radio SK2. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Z pozytywnych rzeczy mamy czwartek. Właściwie czwartek niedługo się kończy, więc tylko piątek i odpalamy weekend. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gra.

0: No self kręca.
1: Halo?
2: Halo, szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
1: Tak,
2: dzień dobry, dietetyk kurialny telefonuje, Bobsley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i organisty tamtejszego?
1: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
2: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
1: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
2: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
1: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
2: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
1: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
2: tak,
1: w ogóle, który ja
2: ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, co ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
1: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
2: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
1: Czyli pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
2: I teraz, żeby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
1: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
2: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
3: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
0: Russell wkręca.
4: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do roku 1982 i to był czas, kiedy magnetofony były na wagę złota. Kasety krążyły z rąk do rąk, a w telewizji mieliśmy zaledwie dwa programy. I właśnie wtedy, w tym czasie, Budka Suflera nagrała piosenkę, która miała zostać jednym z największych polskich hitów. Jolka, Jolka, pamiętasz? Jest to historia pewnej miłości, wakacyjnego romansu i wspomnień, które po latach wcale nie chcą wyblaknąć. No i chyba każdy, kto chociaż raz śpiewał ją przy ognisku, wie, że tej piosenki po prostu nie da się zapomnieć. Więc już teraz posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2.

0: Marisa i numer Będzie Pięknie to nowość na naszej playliście. No i słuchajcie, warto wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że już jutro po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. I Marisa dzięki waszym głosom ma szansę być na podium, ale musicie jej troszeczkę pomóc. Więc ja zapraszam do głosowania sk2.pl zakładka Gorąca Polska 20.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek MediaMarkt. www.sklepkiki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Manam, cykady na cykladach, a na zegarach za moment godzina 13 i już u nas tutaj jest nasza cyklada. Cykada właściwie, Kamil.
1: Biegłem tak szybciutko po prostu prosto z Grecji tutaj do Polski, aby grać dla was najlepsze polskie hity. Tak szybko, jak szybko brzmi ten numer, dokładnie.
0: Jak cykady.
1: Dokładnie.
0: Więc ja was zostawiam z Kamilem, Antonina Van Dessel, trzymajcie się.
1: Antośka, szybko, szybciutko się zmieniamy.
0: Dobrze, zgadzam się.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Tato, co znaczy negocjować?
6: Szukać porozumienia.
5: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
7: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut.

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hemdi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Po południu już pogodnie nie będzie, chmur ma przybywać, a wieczorem w wielu miejscach pojawi się też deszcz. Na termometrach od 19 w Górach i na Podhalu do 25 w Nowym Sączu, w Tatrach do 9, w Górach mocniej powieje, chwilami nawet do 90 km na godzinę. Jutro rano i przed południem pochmurno i deszczowo, później pogodnie, w piątek będzie chłodno, na termometrach od 11 do 15.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek, były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranne zostały osoby, które obezwładniły napastnika. Jakubie, co udało ci się ustalić na miejscu?
14: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
15: Jaka to była kobieta?
16: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodził. Szkoda.
14: Osierociła dwójkę dzieci. Jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
13: Na miejscu cały czas pracują śledcze. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, trafi do prokuratury. Służby zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy.
17: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków. On dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew.
13: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żarański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła także atak 17-latka w szkole w sierpcu. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, za olej napędowy 7 zł i 82 grosze. To wzrost o kolejno 7 i 8 groszy na litrze.
18: SK2 News, Nowy Sącz.
12: Darek Gryś, zapraszam. Czy da się poprawić bezpieczeństwo na alejach Piłsudskiego? To sprawdzą władze Nowego Sącza. Na tej ulicy kilka

0: temu rozpędzony samochód zabił mężczyznę.
1: Przejście jest oświetlone i dobrze oznakowane. Jest ograniczenie prędkości.
0: Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Będzie nowy asfalt, ścieżka pieszo-rowerowa i przejście dla pieszych. W tym roku ruszy remont ostatniej części ulicy Kinińskiego w Nowym Sączu. Od ronda pod szpitalem do stadionu miejskiego.
2: 8 dzień mamy października, czwarteczek, pięknie. Brygida, Pelagia, Laurencja, macie dzisiaj dziewczyny imieniny, w takim razie wszystkiego naj. I w tej godzinie zabiorę was, nie tylko ja, prawie do nieba, również Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, a co będzie dalej, to już później wam opowiedzą Dawid Kwiatkowski z Margaret, ale nie tylko, bo mam trochę więcej tych hitów w tej godzinie dla was.
3: Bez reklam, jeden po drugim.
4: Gramy 10 najlepszych polskich hitów.
2: Trzynasta, trzy. Cieszmy się na starcie z małych rzeczy z Sylwią Grzeszczak. Kowalski, witajcie. Żadne z nas.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Balkonica WSC 2 i będzie zabawa. Zabawa to była w Ameryce, czy tam w stanie, tak, usmażyli tam 668 kg frytek. Ja się kręcę. Ponad 770 kg surowych ziemniaków zużyli. Tyle frytek normalnie, że ketchup to pewnie tam hydrantem podawali.
1: SK2.
0: Za to nie frytki, a na najbardziej polski obiad głosujecie na sk2.pl i słuchajcie, do zgarnięcia 500, impreza na Narodowym i na koniec noc w hotelu.

0: podsiadło w dobrą stronę z wami.
1: SK2.
0: Ruszamy z nowością teraz. Słuchajcie się, brzmi jak ścieżka dźwiękowa do jakiejś miłosnej podróży w kosmos. Kaśka Suchacka, Cortez. Jak

0: Jaki jest tytuł tej piosenki? Bardzo dobrze. Numer, który przyspiesza w drodze i to razem z wami. Lady Punk, zostawcie Titanica. W SC2 też nie za szybko, bo widzę nagłówek. 47 mandatów w jeden dzień. Policja dronem namierzała kierowców, którzy długimi ostrzegali przed drogówką. A tam ostrzegali długimi. Po prostu polscy kierowcy bardzo się lubią i tak się pozdrawiamy.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
5: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
6: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Bardzo zabiegana dziewczyna, serca w Radiu SK2. No bo w sumie za chwilę godzina 14, a tutaj jeszcze tyle rzeczy na głowie do zrobienia. No i najważniejsze newsy bez tego.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour. W sumie najlepszy.

Kubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: W drugiej części dnia chmur będzie coraz więcej, a wieczorem lokalnie może padać deszcz. Nadal będzie jednak ciepło. Na termometrach od 19 w górach i na Podhalu do 25 w Nowym Sączu. W Tatrach do 9. W górach mocniej powieje, chwilami do 90 km na godzinę. Jutro w pierwszej części dnia pochmurno i deszczowo, później więcej rozpogodzeń. Będzie już chłodno od 11 w Zakopanem do 15 w Nowym Sączu.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady w placówce w Leszczydole Nowinach. 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
11: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
10: A wczoraj doszło też do ataku w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły także atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli policji przy szkołach w całym kraju. Z kolei 17 października ma odbyć się krajowy trening rodzinny, podało MSWiA. Dzieci i rodzice przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Niewykluczone, że za atak będzie odpowiadał jak dorosły.
12: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą. I
13: strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
10: Usłyszał od mieszkańców Wyżkowa nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczydole Nowinach a wydarzeniami w Ostrołęce i sierpcu. Wybuch gazu w domu na Lubelszczyźnie. Trwa akcja poszukiwawcza i gaśnicza. To zdarzenie z miejscowości Miłków Kolonia. Na miejsce dotarły już służby. Budynek został całkowicie zniszczony. Nie ma jak na razie informacji o osobach poszkodowanych. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. To za odważny i nowatorski dorobek, który stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
14: Teraz konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków.
10: Mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
0: SK2 News, Nowy Sącz.
9: Darek Ryś, zapraszam. Ruszył remont części ulicy Kościuszki i Lenartowicza w Nowym Sączu. To drogi, które uszkodzono przy okazji przebudowy linii kolejowej. Są utrudnienia. Już w ten weekend w Chełmcu koło Nowego Sącza zaczyna się festiwal astronomiczny. Będą pokazy, prelekcje i spotkania, między innymi z Piotrem Kosekiem.
15: Odpowiadam na Wasze pytania, gdzie można porozmawiać na temat kosmosu, nowych technologii i co właśnie w tych tematach najbardziej nas interesuje.
9: W planie jest też koncert Czesława Mozilla.
16: Słyszeliśmy w newsach Eski 2, że została już przyznana kolejna Nagroda Nobla, teraz literacka.
17: Tak jest.
16: No to w tej godzinie też powiem Wam, że hity w Esce 2 czysta poezja. Czas na numery, które mają takie teksty, że Nobel literacki sam się prosi.
18: 10 hitów.
19: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim.
16: Bo teraz też noblistka.

0: Jak jeszcze jest okazja, to podziwiajmy te statki na niebie. Póki się w takie jeszcze deszczowe nie zmieniły. Demono w Radiu SK2, bo szykuje się zmiana pogody, kochani. Złota jesień już powolutku zwija interes, a termometry zaczynają, no, schodzić nam delikatnie też już na ziemię. Czytam sobie takie nagłówki właśnie pogodowe od naszych synoptyków i innych również. Koniec złotej jesieni, pogoda zmienia zdanie. Ciepło odchodzi, jesień wchodzi na pełny etat. Nadchodzi pogodowy zwrot akcji albo o, kurtki wracają do gry, czeka nas ochłodzenie, no.
1: SK2.
0: Kto nie lubi jesieni, może się wzruszyć. Cebulka wraca do mody. Znowu.

0: Warius Manx w bardzo majowej piosence w SC2. To był maj pachniała Saska Kępa. Wtedy też weszliśmy do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale nie, dzisiaj nie będzie Maryli Rodowicz. Odkurzymy zupełnie inne muzyczne wspomnienie. Mam tutaj piosenkę z bardzo piękną metryką. 45-letni Puff, który zaczął złote czasy dla zespołu Jam. Nie tylko dobrze brzmi, ma też ciekawą historię ten Puff. Opowiada o fałszywych, interesownych takich znajomościach, a główny bohater no miał kiedyś wielki dom, miał ogród, miał przyjaciół, kumpli. Wszyscy go otaczali, ale tak długo, jak długo ten tytułowy Puff znosił złote jaja. A kiedy czar prysł, bohater został zupełnie sam.
2: Ale jaja!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I to takie złote, które teraz właśnie zbieramy. Razem z wami w wehikule czasu w SC2 złoty Puff je znosi.

0: Można podskakiwać nawet, nie? W rytmy jesieni, która trwa razem z Roxy Vesce 2 z najlepszymi polskimi hitami, a tutaj czytam, że pluskwy podskakiwały i to w pociągach, nie u nas, ale w Anglii tak było, dwa pociągi odwołali, bo znaleźli w kabinach maszynistów pluskwy. Ale po co podsłuchiwać maszynistów?
1: SK2.
0: I tak wszystko wyjdzie na jaw. Z opóźnieniem, ale wyjdzie.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
1: I po reklamie.

0: mocne wyznanie, 100% uczucia. Kocham Cię i Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK2. My dzisiaj bronimy się od tych dodatkowych obowiązków, no bo jutro piątek, przecież jesteśmy blisko weekendu, ale nie uciekamy od tego, co kochamy w Radiu SK2, czyli tylko polskich hitów, do których wracamy po 15, a to już za chwilę. A o 15 najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe

0: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Teraz ważne przypomnienie dla kierowców z Nowego Sącza. Ruszył remont części ulicy Kościuszki i Lenartowicza. To drogi, które uszkodzono przy okazji przebudowy linii kolejowej w Nowym Sączu. Na kierowców czekają tam utrudnienia. Po południu chmur ma przybywać, a wieczorem w wielu miejscach pojawi się deszcz. Będzie jednak dosyć ciepło. Na termometrach od 19 w górach na Podhalu do 25 w Nowym Sączu. W Tatrach do 9.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerą. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w Sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
6: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
7: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
6: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
5: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
8: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
5: Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie. Zakończono działania wobec mających kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium JUM, podał rosyjski nadzór sanitarny. Według informacji agencji Reuters nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów. Wokół doniesień z Rosji narosło jednak wiele spekulacji. Potencjalne zagrożenie dla naszego kraju jest jednak znikome, uspokaja główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: To jest choroba, którą umiemy rozpoznać, umiemy leczyć. Zagrożenie dla krajów Europy czy krajów rozwiniętych jest praktycznie zerowe.
5: Z kolei doniesienia o zachorowaniu drugiej osoby, zdaniem rosyjskiego nadzoru sanitarnego, są nieprawdziwe.
2: SK2 News, Nowy Sącz.
4: Będzie można tam załatwić sprawy związane z rejestracją samochodu. Nowosądeckie Starostwo Powiatowe ma nową filię w regionie, tym razem w Podegrodziu.
10: Myślę, że to znacznie ułatwi, chociażby przez zaoszczędzenie czasu. Nie będzie u nas kolejek, no a przede wszystkim ominiemy korki.
4: Mówi wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala. Wygodne fotele dla rodziców pojawią się na dziecięcych oddziałach w kilku małopolskich szpitalach. Pieniądze na zakup 100 takich foteli wyłoży samorząd naszego województwa.
11: To przypomnijmy sobie jeszcze, jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia.
12: Czwartek.
11: Czwartek. Czy to jest zwykły czwartek?
12: Zdawałoby się, że tak, ale pewnie masz coś takiego, że jednak nie.
11: Taki czwartek studencki. Jest coś takiego, nie?
12: No jest.
11: Dzisiaj co robią studenci w czwartek studencki?
12: Czekają na piątek, znając życie.
11: Taką rozgrzewkę przed weekendem robią. No również my też będziemy teraz tutaj się rozgrzewać. I nie tylko obiad z wczoraj.

Przy depresach się za chwilę rozgrzejemy i to naprawdę będzie gorąco, bo ma góralską nutę i to rockową, ale na początek przedbiegi biegniemy przed siebie z Anią Wyszko-Niekowalski. Witajcie w SC2.

muzyczna towarzyszka w SC2 każdej trasy. Sylwia Grzeszczak, a czytam, że kamery będą pilnować kierowców. No, będą nas kierować przez 48 kilometrów. To jest planowany taki rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2. Aż, jak słyszeliście, 48 kilometrów pod nadzorem kamer i uwaga, ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę. Tyle kilometrów pod obserwacją. Kochani, to... Nawet moja żona nie kontroluje mnie tak długo.

0: kończy się dobrze.
1: Śpiewa Bero i śpiewa również wiatr. A co śpiewa i gdzie śpiewa, to o tym wam teraz wyśpiewa Jakub Konieczkowicz. Newsy w ST2, skrót 15.30.
2: Ewakuacja szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. To po tym, jak uczniowie rozpylili w budynku nieznaną substancję.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia, natomiast uczniowie zostali ewakuowani ze szkoły jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2: Mówi Piotr Gabrowski ze Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Sprawą zajmuje się już policja. Baloty słomy blokują trasę do Krakowa. Spadły z samochodu ciężarowego. To na trasie S7 w Świętokrzyskiem na wysokości Jędrzejowa. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają rejon zdarzenia i kierują ruchem. Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. W Tatrach wieje halne. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Siła wiatru w wyższych partiach w porywach osiąga już prędkość blisko 110 km na godzinę. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w góry, zarówno w partie wysokogórskie, jak i do dolin. A według prognoz po halnym nadejdzie załamanie pogody.
1: SK2. A to jak halny chłosta góry, mam też coś na wiatr. Muzyka, która robi za taki domowy koc, Blue Cafe, takie hity tylko w SC2.

0: Numer tak szybki jak spacer z pieskiem w SC2 Lanbery, a jak już mowa o czworonożnych pupilach, w Las Vegas, kochani, padł rekord Guinnessa. W basenie pływało jednocześnie prawie 300 psów. Wszystkie pływały na pieska.
1: SK2.
0: A ratownik zamiast gwizdka to potrzebował smyczy. Za chwilę, jak spuszczony ze smyczy, Wiktor Waligura w SC2.
2: Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
5: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
6: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: To nie tylko muzyczny kawałek, ale również kawałek podłogi od Dede Negry w Radiu SK2. Wy także taki już swój kawałek niektórzy będą mogli w końcu w robocie opuścić. A za chwilę godzina 16 i zaczniemy ją najważniejszymi newsami w SK2.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października. Wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%. Konkursy z nagrodami i upominami.

0: Ma padać deszcz, będzie jednak ciepło na termometrach od 19 w górach na Podhalu do 25 w Nowym Sączu, w Tatrach do 9.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Wyszkowem. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: Zamknięte na zajęcia dydaktyczne, podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem w kolejnych dniach przez policję.
2: 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem. Z kolei uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji. Więcej Krzysztof Płowecki.
4: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
5: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
4: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
5: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.
4: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
2: Domagają się również większego dostępu do psychologa. Trwa przeszukiwanie gruzów. Na razie nie znaleziono żadnych poszkodowanych. To po wybuchu gazu w domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
6: Nasze działania polegają na odgruzowywaniu i odszukiwaniu ewentualnych osób poszkodowanych. Na chwilę obecną się nie udało nikogo znaleźć.
2: Mówi Krzysztof Fila, rzecznik parczewskich strażaków. Budynek został całkowicie zniszczony. Przeszedł transplantację płuc. Była efektem powikłań pogrypowych. 17-letniego Kacpra Stychów operował zespół ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Chłopak spędził w szpitalu 8 miesięcy, ale jest szansa, że w najbliższym czasie wróci do domu.
7: SK2 News, Nowy Sącz.
0: Darek Ryś, zapraszam. Konie nadal będą pracować na drodze do Morskiego Oka, ale na krótszej trasie. Ostatnie spotkanie władz regionu i przewoźników niczego nie zmieniło.
8: Trwa też analiza ankiet, które Tatrzański Park Narodowy przekaże te nasze uwagi do Ministerstwa Środowiska.
0: Mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień. Będą utrudnienia na powiatowej trasie Ptaszkowa-Wojnarowa. Jutro zamknięty będzie odcinek, który prowadzi przez miejscowości Kruszlowa Wyżna i Niżna. Trwają tam remonty.
9: Są przeróżne, bo są ruskie, z mięsem, z kapustą, z grzybami, na słodziutko również są, wiesz o czym oczywiście mowa.
10: No o pierogach, a jakże.
9: To nawet dziś w kalendarzu, który nam tutaj macha, jest właśnie święto pieroga. Dzień pieroga, więc co? Podsuwamy wam pomysł, co na obiad, jeżeli jeszcze wam nic do głowy nie wpadło, ale mamy jeszcze dla was taki jeden rodzaj pierogów. To są pierogi muzyczne i nadziewamy je tym, co najlepsze.

rozbitymi polskimi właśnie hitami. Róże Europy, Victoria Kida, Oskar Cyms. No po prostu niebo w gębie. SC2 muzyczne.

0: Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest. W Radiu SK2 gramy tylko najlepsze hity i tylko polskie, a jest super i to tak, że lepiej być nie mogło, bo wprawdzie Artura Jarząbka dzisiaj o jedzeniu. No to jest jego konik.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Amerykanie znów przyjrzeli się temu, co trafia na nasze talerze. Organizacja Environmental Working Group opublikowała najnowszą listę tzw. brudnej dwunastki, czyli owoców i warzyw, w których wykryto najwięcej pozostałości pestycydów. Na liście znalazły się dobrze nam znane produkty, m.in. szpinak, jarmuż i truskawki. W niektórych przypadkach skala robi wrażenie, na przykład w truskawkach aż 99% próbek zawierało ślady co najmniej jednego pestycydu. Łącznie w badanych produktach wykryto ponad 200 różnych substancji, a ich pozostałości pojawiły się w zdecydowanej większości próbek. Brzmi niepokojąco, ale sprawa nie jest aż tak dramatyczna, jak mogłaby się wydawać. Część naukowców zwraca uwagę, że samo wykrycie pestycydu nie oznacza jeszcze realnego zagrożenia dla zdrowia. Kluczowe są ilość, częstotliwość spożycia i czas, przez jaki jesteśmy na nie narażeni. W praktyce, jak podkreślają krytycy raportu, żeby przekroczyć bezpieczne normy, trzeba by było zjeść naprawdę ogromne ilości tych produktów. Z drugiej strony pojawiają się pytania o długofalowy wpływ i kumulowanie się takich substancji w organizmie. Dlatego rada jest dość prosta. Warto sięgać po produkty ze sprawdzonych źródeł i, jeśli mamy taką możliwość, kupować od lokalnych rolników, o których wiemy naprawdę dużo. No i oczywiście pamiętajcie, trzeba wszystko myć, zanim włożymy to do buzi. To jest absolutna podstawa walki z brudną dwunastką.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Bledka w SC2. Teraz bardzo gorąca informacja. Jakub Konieczkowicz, 16:30.
1: Trwa dogaszanie pożarów w Chełmicy Małej, niedaleko Włocławka. Wybuch w jednym z zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Słup dymu był widoczny z okolicznych miejscowości.
2: W tej chwili pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przybyciem straży pożarnej. Jedna osoba zemdlała, ale to w wyniku stresu, nie w wyniku pożaru.
1: Mówił Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Działania strażaków na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Uwaga na silne porywy wiatru. Są alerty od IMGW. Najtrudniejsza sytuacja już dzisiejszej nocy będzie na Pomorzu, gdzie obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. W prognozach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia będą z kolei obowiązywać na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będą ważne do jutrzejszego popołudnia. Literacka Nagroda Nobla trafiła do kanadyjskiej poetki Anne Carson. To nagroda za odważny, innowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Natomiast poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.

0: Tak jak ta piosenka Artura Rojka, Mirafiori w SC2, tak samo ten moment przejdzie do historii programu telewizyjnego 1 z 10. W tym tygodniu, w tym właśnie teleturnieju 1 z 10 padł absolutny rekord, kochani. Takiego wyniku nie było nigdy od 30 lat tego programu. Już wam, a co ja wam będę mówił?
1: Pan Sebastian ma razem 1016 punktów.
0: O, proszę bardzo, 1016 punktów. Pan Sebastian to jest gość. Przez całe życie wszystko bierze na siebie.
2: SK2. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.

0: W SC2 Agnieszka Chylińska, która śpiewa tutaj. Agnieszka, no ONA jeszcze, bo przecież Aga tutaj występowała, prawda?
1: No tak,
0: z ONA.
1: Tak.
0: No i tutaj śpiewa, że ocean życia burzy się. Ja w ogóle się nie burzę, bo ja jestem zadowolony. Ten głos, który słyszycie, to jest Łukasz Zduńczyk.
2: A to dla Kamila oznacza, że czas wracać do domu, czas zacząć wolne popołudnie. Mam nadzieję, że wy też już wolne macie.
0: Podnoszę wysoko swoje siedlisko, masz tutaj wygrzany fotel. Kowalski, bawcie się dobrze. A o 17 najważniejsze newsy, nie uciekajcie za daleko.
3: Reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
17: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Wieczorem w naszym regionie chmur będzie dużo, lokalnie ma też padać deszcz. Na termometrach od 13-15 na Podhalu do 17 w regionie sądeckim. W górach nadal mocno powieje, chwilami do 90 km na godzinę. Jutro rano i przed południem w Małopolsce pochmurno i deszczowo.

0: materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
1: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
2: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
0: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
3: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu.
4: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy przedstawią nam projekcję na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
3: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnę, główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia i innowacyjne terapie. Współczesna medycyna przesuwa granice, otwierając nowe perspektywy dla pacjentów. A czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
5: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
3: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
6: SK2 News, Nowy Sącz.
7: Darek Grysie, zapraszam. O przebudowie Dzikiego Ronda na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu myśli miasto. Nowe skrzyżowanie będzie częścią wschodniej obwodnicy, której budowę Nowy Sącz planuje. Rusza mały festiwal forum artystycznych w Nowym Sączu. Wydarzenie promuje różnych twórców i pokazuje różne oblicza sztuki.
8: Prezentujemy i malarstwo, no i oczywiście liczne koncerty.
7: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor Małej Galerii w Nowym Sączu. Festiwal potrwa do końca listopada.
9: Już 2 minuty po godzinie 17. Nie poganiaj mnie, bo ja już jestem po pracy. Tak możemy powiedzieć teraz do szefa. Kultowy polski hit od zespołu Manam już za kilka minut na naszej antenie się pojawi. No i słuchajcie, już zdecydowanie pachnie weekendem. Odliczajmy razem czas do piątku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
6: 100% polskich hitów. SK2.
9: W drodze do stacji Dom wysiadamy na stacji Warszawa z Lady Punk.

0: Virgin w Radiu SK2 na podładowanie akumulatorów, żeby nam do końca tygodnia sił wystarczyło. Za chwilę w SK2 The Stu i Życie cudem jest. No, są dwie osoby wśród nas, które mogą teraz tak zaśpiewać. Słuchajcie, ostatnio jednego dnia dwie osoby trafiły szóstkę w Totka i zgarnęły po 10 milionów złotych. Słuchajcie, to już jest taki poziom bogactwa, że te osoby, jak przejeżdżają obok stacji benzynowej, to dla nich nie ma znaczenia, czy jakaś tam obniżka na paliwo jest, czy jej nie ma. A jak przyjdzie czas wymiany opon na zimowe, no to one po prostu sobie cały samochód wymienią.
1: SK2

0: Darius Manx w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a tymczasem słuchajcie, skandal w Andrychowie. Pan instruktor nauki jazdy jechał z kursantem, no i miał prawie promil alkoholu we krwi. Jechał, krótko mówiąc, na podwójnym gazie, uczył jak jeździć, w pewnym momencie zatrzymała ich policja, no i teraz temu panu instruktorowi grożą 3 lata więzienia. Ciekawe, dlaczego tak zrobił, dlaczego jechał na podwójnym gazie, prawda? Może kursant non-stop mylił gaz z hamulcem? Teraz pytanie, czy sąd uzna to za okoliczności łagodzące.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te 2 dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek Mediamarkt. www.sklepkiki.pl.
12: I po reklamie.

0: Karla Fernandez w Radiu SK2. Jeśli są wśród nas fani Igora Herbuta, polecam zostać z SK2 po godzinie 18. Będzie fajna niespodzianka. No i jak zawsze będzie dużo fajnych muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w Ostrołęce. Wczoraj w szkole ranił kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy. Więcej wie Michał Skolimowski. Czy mężczyzna mówił coś przed prokuraturą?
7: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania.

5 godzin 59 minut do piątku nam zostało. Jak ze mną zostaniecie, to się odświeżycie, bo mam tutaj najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i muzyczną niespodziankę też mam. Do kogoś z was poleci płyta Igora Herbuta. Jak ją zgarnąć, to za chwilę wam wytłumaczę. Łukasz Zdończyk, witajcie. 100%

0: To twój dzień.
1: A teraz wy, wasza kolej, żeby się do mnie odezwać. Liber i Natalia Schreller w Radiu SK2. Odezwijcie się, bo mam dla was najnowszą płytę Igora Herbuta pod tytułem Jeremie. A co to Jeremie? To konstrukcja ochronno-lęgowa budowana przez bobry. No i taki jest też tytuł nowego krążka Igora Herbuta. Ten artysta już niebawem rusza w trasę koncertową. 12 października zagra w Katowicach, 13 w Warszawie, a potem jeszcze w Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu i jeszcze kilku wielkich polskich miastach. Jeżeli chcecie zgarnąć najnowszą płytę Igora Herbuta, to już teraz dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Po prostu czekam na wasz taki jeden argument, dlaczego chcecie tę płytę dostać i taki krążek może być wasz. Głosówki na Messengerze Radia SK2. A teraz gram nowość od Krzyśka Zalewskiego, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2

0: to zabolało.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich wychodzących z wizyty u dentysty. Nita w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. Jeśli ten numer, krótko mówiąc, wam siadł, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Nitę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A ja przed chwilą obiecałem najnowszą płytę Igora Herbuta. No i proszę bardzo, Krzysiek pisze, że on jest fanem tego artysty od 2013 roku, od numeru Wkręceni, nie ufaj mi. No i powiem wam, słuchajcie, że ja też się przyznam, że mam ogromny sentyment do tego numeru, bo właśnie w 2013 roku pamiętam, że byłem ze szkołą na nartach i ten numer bardzo często leciał w radiu i teraz też poleci na antenie Radia SK2, więc płyta, ta najnowsza od Igora Herbuta, leci do Krzyśka, a jeżeli wy też chcielibyście zgarnąć krążek tego artysty, który za chwilę zaśpiewa na antenie SK2, no to dawajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz u nas Igor Herbut.
2: Rozszyfruj mnie, zdemaskuj blef, nie dowierzając unieś swą wrew, podejdź i sprawdź, co w rękach mam. Zbóż jednym ruchem jak domek z kart. Starasz się zasnąć, zanim

0: podcastu Flera w Radiu SK2. No niezłe tango. To będzie już 7 listopada w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Ale spokojnie, zanim zaczniemy tańczyć, najpierw się dobrze najemy, bo nie można tańczyć na pusty żołądek. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na Narodowym. Wpadajcie na sk2.pl, głosujcie na waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne. No i słuchajcie, możecie zgarnąć nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i przede wszystkim udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będziecie tam wy, ekipa SK2 i Daria Ładocha, więc słuchajcie, zapraszamy, sk2.pl i widzimy się 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: kombi w Radiu SK2. Numer o tym, żebyśmy spieszyli się kochać lato, bo tak szybko odchodzi za nami ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, czyli przed nami bardzo przyjemne wieczory, kocyk, ciepła herbatka, ulubiony serial, przygaszone światło, no i 100% polskich hitów w Radiu SK2. Zostańcie razem z nami, bo u nas, no jeszcze wspomnienie lata, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Sklep dziecięcy Kiki na dobry początek. Maluch w drodze? To są te dwa dni, na które czekasz. 9 i 10 października, wielkie dni wyprawkowe. Rabaty do minus 50%, konkursy z nagrodami i upominki dla każdego. Wózki, łóżeczka, foteliki, wszystko gotowe na start. Dodatkowo porady ekspertów. Najlepszy moment, by skompletować wyprawkę mądrze i taniej niż kiedykolwiek. 9 i 10 października, sklep Kiki, Nowy Sącz, Tarnowska 33, budynek MediaMarkt. www.sklepkiki.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Michał Rejduch, zapraszam. Rozpoczyna się mały festiwal form artystycznych w Nowym Sączu. Impreza odbywa się w małej galerii i ma promować różnych twórców, a także przybliżyć mieszkańcom Nowego Sącza różne oblicza sztuki.
21: Prezentujemy i malarstwo. W tym roku będziemy mieć również spotkanie autorskie, no i oczywiście liczne koncerty.
0: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor małej galerii w Nowym Sączu. Ruszyły zapisy na koło naukowe, które powstaje w Astrocentrum w Chełmcu. To propozycja dla tych, którzy interesują się kosmosem i tajemnicami wszechświata. Szczegóły na gok.pl. Punktualnie godzina 19. Dzisiaj razem żegnamy lato. To był ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, ale z drugiej strony przygotowujemy się też do przywitania. Piątku, weekend coraz bliżej, a ja gram nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Kasia Cerek-Ficka w Radiu SK2, a teraz czas na świeżą krew, na artystę, którego życie w ostatnim roku zmieniło się o 180 stopni. To nowość od Jaśka Piwowarczyka, słuchajcie. On w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, zaśpiewał na tym legendarnym festiwalu z hitem Hello Houston, a tak poza tym to jest muzyk z krwi i kości, słuchajcie. Jasiek Piwowarczyk podobno śpiewa od dziecka, 10 lat śpiewał w chórze, skończył szkołę muzyczną, szkołę jazzową i nawet poszedł na akademię muzyczną, także ma papiery na to, żeby tworzyć muzykę i wychodzi mu to świetnie. Teraz wydał nowy numer Obłoki, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. I to jest kawałek bardzo nastrojowy, dobry na jesienny wieczór.

0: Nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior, Victor Sass w Radiu SK2, właśnie z tym numerem poleci na Maltę, a teraz ma do Was prośbę.
1: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
0: No bo właśnie, słuchajcie, o to chodzi, że ta Eurowizja Junior tym się różni od tej zwykłej, że możemy głosować na swojego reprezentanta, także musimy pomagać. 24 października głosujmy na Victora Sassa. Trzymamy mocno kciuki, a teraz odpoczywamy, kołyszemy się, łapiemy siły przed piątkiem. To już jest koniec tygodnia. Już można powoli zwalniać obroty, prawda? Mysłowic, to jest SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: ale nam się klimat zrobił. Kultowy polski hit. Ma nam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, i te starsze, i te nowsze. Ja wiem, że w tym numerze była mowa o maju, ale ten kawałek jakoś bardzo dobrze pasuje do pogody, którą teraz mamy. No bo czas pożegnać lato, powitać jesień. W górach wieje chalny i przez całą Polskę przechodzą deszczowe chmury. W najbliższych godzinach i dniach popadać może wszędzie. No i wszędzie też nam się ochłodzi. A u nas w Radiu SK2 cały czas ta cieplejsza wersja jesieni. Numer, który idealnie żegna lato. Kuba i Kuba Chłopaki, czyli wasz ulubiony kawałek poprzedniego tygodnia, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki już za chwilę. A nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hiciory.
1: SK2. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: Kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Bajm w Radiu SK2 w czwartkowy wieczór, a jutro, słuchajcie, szykuje nam się tenisowy piątek. Dużo emocji przed nami. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Pekinie z Elise Mertens, a Hubert Hurkacz, słuchajcie, zmierzy się z prawdziwą legendą tenisa. W 1/32 turnieju w Szanghaju zagra z Nowakiem Dziokowiciem. Także trzymamy kciuki, a ja wam za chwilę zaserwuję między innymi wakacyjny hit Oskara Cymsa Bez końca.
1: Reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JYSK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JYSK – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Lubię mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Rejduch, zapraszam. Przed nami festiwal astronomiczny ETA Persei. Odbędzie się on w Astrocentrum w Chełmcu już w najbliższy weekend. W programie m.in. inspirujące spotkania, ciekawe wykłady dotyczące gwiazd, warsztaty robotyki i oglądanie nieba. W sobotę w ramach festiwalu przed Astrocentrum wystąpi Czesław Mozil. W Starym Sączu trwa jesienny festiwal teatralny. W sobotę zobaczycie tu spektakl Teatru Muzycznego Roma Aniołki Mussoliniego z Katarzyną Zielińską i Barbarą Kurdej-Szatan w rolach głównych.
8: Punktualnie godzina 20, razem żegnamy czwartek, witamy piątek, wracamy do domu po pracy, może robimy kolację, prasujemy ubrania na jutro, a ja wam dokładam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Będzie miłosna historia Jeremiego Sikorskiego, który zdradza, jak poznał swoją obecną żonę. Będzie też coś o życiu we dwoje na 30 metrach kwadratowych, także dużo dobrego grania na sam wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów. SK2.
8: A teraz Kołysanka. Kawałek, przy którym śmiało można usypiać małe dziecko, jeśli ktoś teraz jest w takich okolicznościach. No właśnie, a wy co robicie z SK2 na uszach? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.

0: Sumptuastic. Tak wam gra Radio SK2 na dobry wieczór. A teraz Jeremi Sikorski pochwali się wam, jak poznał swoją obecną żonę. Zaczęło się wszystko, słuchajcie, od tego, że on sobie oglądał telewizję.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Najpierw Jeremi się zabujał, potem ona się w nim zabujała. No i proszę bardzo, mamy piękny finał tej historii. Oni już od kilku miesięcy są po ślubie. Także posłuchajmy, jak wyglądały początki tej wielkiej miłości. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
2: SK2.
3: Myślisz, że to znak?

Formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2. Przy tym numerze już można poczuć taką pierwszą, radosną, przedweekendową atmosferę. A my w Radiu SK2 jak zawsze podrzucamy najlepsze nowości. I teraz muzyczna znajomość, która zaczęła się od lajka na Instagramie. Bowska i po prostu Kajtek nagrali wspólny numer. Bowskiej przedstawiać nie trzeba, a po prostu Kajtek to jest wschodząca gwiazda polskiego rapu. Chłopak się naprawdę rozkręca, ma coraz więcej fanów, coraz więcej odsłuchań. Odwiedza już m.in. telewizje śniadaniowe, także kariera idzie do przodu. No to słuchajcie, wpadnijmy teraz do nich na 30 metrów kwadratowych do tej małej kawalerki. Bowska i po prostu Kajtek już teraz na antenie Radia SK2. Jeżeli chcecie, żeby się przeprowadzili z propozycji do notowania do gorącej polskiej dwudziestki, no to głosujcie na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek już teraz.

0: Tak się właśnie żegna letnią pogodę z Radiem SK2. Gramy 100% polskich hitów. Big day i w dzień gorącego lata, czyli inaczej mówiąc...
1: Temperatura!
0: Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale my dzisiaj mamy święto narodowe. 8 października w kalendarzu, 30 urodziny z Kolima. I z tej okazji zorganizował wielką imprezę urodzinową w Siemiatyczach. Tam grają gwiazdy disco polo, jak na przykład Zenek Martyniuk, ale też Kleo na przykład na scenie się pojawi. Także życzymy z Kolimowi wszystkiego najlepszego. A ja wam za chwilę podaję romantyczne śniadanie do łóżka od Andrzeja Piasecznego. Dlaczego śniadanie o tej porze? No wiecie, może ktoś ma tak jak w tym filmie, że śniadanie jadam na kolację, czyli wstaję i wychodzę.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęście na antenie Radia SK2, a to jest wielkie szczęście, bo już za chwilę zacznie się piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. A skoro piątek, no to już jutro przypominam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Słyszymy się po godzinie 18. Zagram 20 waszych ulubionych polskich numerów, na które teraz możecie głosować na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Ruszył mały festiwal form artystycznych w Nowym Sączu. Organizuje go Mała Galeria. Na początek możecie tu oglądać wystawę prac Tomasza Bochańskiego. W planie są też spotkania z artystami, autorami książek i koncerty. Festiwal potrwa do końca listopada. A już w przyszłą sobotę w Nowym Sączu czeka Was spotkanie z kabaretem Neonówka. Komicy wystąpią w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej z programem Pokolenie DNA. Mamy podwójne wejściówki i możecie po nie pisać już teraz na adres nowysacz@sk.pl. Czekam na Was. Wasze maile.
2: Magazyn lokalny.
6: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. To jeden z najpiękniejszych budynków w mieście, nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. Mowa o budynku głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, który znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej. Pierwotnie mieścił się tu Bank Austro-Węgierski. Wybudowano go w 1912 roku. A o historii tego miejsca mówi Edyta Rozpazdyk z muzeum.
7: Projekt budynku powstał w 1911 roku. Nie znamy daty zakończenia budowy naszego muzeum, ale prawdopodobnie to będzie koniec 1912 roku. Zwykle budowa i projekt trwały 2 lata, można przyjąć. Autorem projektu jest Theodor Hoffmann, był to krakowski architekt, który zresztą budował dla Banku Austro-Węgierskiego, bo nasze muzeum było projektowane jako siedziba Banku Austro-Węgierskiego. Ten bank miał siedziby w różnych miastach w Galicji. I Theodor Hoffmann był architektem, który właśnie projektował budynki dla tego banku. Między innymi taki budynek bardzo podobny do naszego znajduje się w Rzeszowie. Ja go nawet znalazłam tutaj i mogę pokazać na bardzo podobną formę jak nasz. Troszeczkę się różni wizualnie, ale w zasadzie cała bryła jest bardzo podobna. Ten budynek powstał w stylu, można powiedzieć, zmodernizowanego klasycyzmu. Mamy takie elementy typowe dla klasycyzmu, jak takie podziały kolumnowe, takie podziały też na ścianach, bardzo charakterystyczne dla tego kierunku. Tylko oczywiście jest to wydanie nowocześniejsze, bo Theodor Hoffmann używał stylów historycznych, tak jak na przykład klasycyzm, czy barok, czy renesans, ale trochę jej unowocześniał. Więc ten nasz budynek jest w takiej nowoczesnej formie klasycystycznej. My nie wiemy dokładnie ile razy. Na pewno był przybudowywany w latach 90., o czym świadczą pewne elementy, które są wtórne, które tak pasują na ten okres, czyli na przykład posadzki na korytarzach były wymieniane, panele na ścianach, te marmurowe, one są również z tego okresu. Też te rynne panele w korytarzach też są z lat 90. i pewne elementy w sali tej głównej wystawienniczej też wtedy powstały. Na pewno dobudowana była dalsza część budynku, w której teraz mieści się prokuratura. Nie mieliśmy za dużo też możliwości zmian, bo budynek jest wpisany do rejestru zabytków, przynajmniej te główne klatka schodowa i sala, w której mieszczą się wystawy, więc nie mogliśmy tam za wiele zrobić. Ten budynek ma również funkcje biurowe, więc akurat te pomieszczenia, które były wcześniej wykorzystywane jako pomieszczenie biurowe, tak zostały, a na dole mamy skarbiec i ten skarbiec

0: stosujących formach, jest bardzo dekoracyjna, z piękną dekoracją sztukatorską, te dwa pomieszczenia, tak. Oczywiście też warto zwrócić uwagę na żerandole. One są to prawda nieoryginalne, zostały wykonane później, ale na wzór tych, które istniały wcześniej w banku. Takich budynków o formach klasycyzujących, gdzie by były właśnie zaznaczone jakieś tam pilastry, lizeny czy kolumny, nie ma w Nowym Sączu praktycznie w ogóle. Ten kierunek jakby tutaj nie ma jakby dużo reprezentantów w architekturze. Więc jeżeli chodzi o taką stronę wizualną, to jest to faktycznie coś wyjątkowego w Nowym Sączu, ten taki klasycyzm w nowoczesnej formie. No i ta też funkcja reprezentacyjna w budynku, bo jak mówiłam, takich budynków użyteczności publicznej, które były ważne i które były takie właśnie reprezentacyjne, jest niedużo. To jest ratusz, jest budynek Urzędu Wojewódzkiego obecnie, no i nasze muzeum, na które właśnie przy wejściu już informowały z tą dekoracją klienta, że znajduje się w bardzo ważnym miejscu i że to jest miejsce dostojne, można powiedzieć.
1: Gdyby brać pod uwagę instytucję, która ma swój statut i ma lokal, w którym udostępnia swoje zbiory, to byłoby to muzeum, które zostało udostępnione na Zamku Nowosądeckim w 1938 roku podczas zjazdu górskiego 12 sierpnia. Ale gdyby się odnosić do takich opinii powszechnych, jak powstawały muzea polskie, to można by nawet początków Muzeum Sądeckiego szukać w połowie XIX wieku, kiedy tutaj działał Szczęsny Morawski i myślał, jego taką ideą było to, żeby stworzyć kiedyś muzeum. Oczywiście widział wielką rolę miasta i różnych osób z kręgów kulturalno-oświatowych, które by mogły pomóc w takim zamierzeniu. No i dlatego zwrócił się do, między innymi do dyrektora gimnazjum miejscowego, CK Gimnazjum Ludwika Klemensiewicza, który zbierał minerały. Myślał też o przyrodnikach, na przykład księdzu plebanie z Podegrodzia Grzegorzku, botaniku, czy też o późniejszych osobach, które włączały się w takie działania, żeby muzeum powstało, żeby zbierać różnego rodzaju eksponaty, które mogłyby tworzyć kolekcje muzealne. No ale z tego wynika, że na początku myślano bardziej o takim przyrodniczym muzeum, czy też może przyrodniczo-archeologicznym, a ostatecznie powstało muzeum regionalne, które miało bardzo wiele działów. Do tej pory zresztą tak jest, że tych działów różnych i historii różnych w tych działach jest bardzo dużo. Ale warto pamiętać, że ta data główna to jest właśnie 12 sierpnia 1938 roku w Zamku Sądeckim, który zaraz rok później został wysadzony w powietrze i trzeba było właściwie po wojnie od nowa to muzeum budować. Dlaczego ten budynek? Myśleliśmy o tym, żeby muzeum miało swoją siedzibę, taką, która będzie mogła trwać długie lata i mieścić tutaj zarówno ekspozycje stałe, jak i wystawy czasowe, a także magazyny, które są bardzo ważne dla eksponatów, które muzeum gromadzi. One muszą być bezpieczne, muszą tutaj być przechowywane w jak najlepszych warunkach, więc oczywiście poszukiwaliśmy takiego obiektu, który spełniałby oczekiwania muzealników. A ponieważ Dom Gotycki, w którym do roku 2017 mieściła się główna siedziba muzeum, był takim miejscem niepewnym, bo wiadomo, że do roku 2023 muzeum, oddział w Domu Gotyckim jest w rękach Muzeum Nowosądeckiego na pewno, ale co do przyszłości takiej zupełnej pewności nie mamy. Dlatego chodziło o obiekt, który będzie na długie lata służył muzeum i tym obiektem stał się właśnie ten były budynek banku, który był wystawiony na sprzedaż. No i dzięki temu, że włączyło się w to województwo małopolskie, włączył się Departament Kultury, widząc potrzebę taką, żeby muzeum znalazło swoje miejsce, udało się ten budynek kupić, zagospodarować go ze środków unijnych No i stworzyć wystawy, które tutaj w tej chwili funkcjonują. Jak długo trwały starania? Kiedy zaproponowano zupełnie inny budynek, zresztą już nieistniejący, tak zwany Dom Sieradzkiego przy ulicy Lwowskiej,

0: został rozebrany. Tam kiedyś było pogotowie opiekuńcze między innymi. Początkowo właśnie ten budynek był planowany, czy też proponowany muzeum jako ewentualne miejsce, gdzie mogłaby się przenieść siedziba główna. W tym samym czasie już wystawiony był na sprzedaż ten obiekt. Obiekt znacznie większy i chyba bardziej spełniający oczekiwania muzealników ze względów kubaturowych. Jak się później okazało, tamta propozycja okazała się jednak nietrafiona z różnych względów i ostatecznie też nie było takiej możliwości, żeby tamten obiekt kupić. W momencie, kiedy pojawił się na rynku ten budynek i oceniono, że on by spełniał oczekiwania po pewnych przeróbkach, po koniecznych remontach, postanowiono, że tutaj właśnie będzie siedziba muzeum, tym bardziej, że jest blisko i do dworca, i do innych instytucji kultury, więc miejsce wydawało się bardzo dobre, no i chyba takim jest. Ten budynek od początku był wybudowany z myślą o tym, że tutaj będzie funkcjonował bank. Na początku był to bank austro-węgierski i takie bardzo podobne banki w podobnym stylu według tego samego projektu z roku 1911 powstawały w bardzo wielu miastach. Rodzaj takiej franczyzy na budynki, które pojawiały się jako miejsca, gdzie miały być ulokowane banki. No i ten bank austro-węgierski, który tutaj funkcjonował oczywiście do czasu odzyskania niepodległości. Potem bank polski, przez lata funkcjonujący, kiedy stał się bankiem rzeczywiście w obrębie II Rzeczypospolitej. No i oczywiście przed samym nabyciem tego budynku służył jako Narodowy Bank Polski tutaj w Nowym Sączu. Czyli przez wszystkie lata właściwie był to obiekt, który służył jako bank. Teraz możemy tutaj mówić o takim banku, skarbcu właściwie kultury i cennych eksponatów, które się w nim mieszczą.
1: Mówiła Maria Marcinowska z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. W budynku głównym można poznać historię Nowego Sącza, a także przybliżyć życie i twórczość Bolesława Barbackiego. A teraz coś dla tych, którzy lubią jeździć rowerem. Na Sądecczyźnie możemy skorzystać z istniejących szlaków lub trasę takiej wycieczki zaplanować samemu. Podpowiada Marek Ryglewicz, autor przewodników rowerowych po Sądecczyźnie.
2: No, nie da się ukryć, że można wymyśleć setki. Teraz ja mówię wymyśleć, bo oczywiście są trasy rowerowe takie oznakowane przez gminy, przez jakieś takie organizacje, które się tym zajmują. Ale każdy z nas, dysponując mapą i taką troszkę wyobraźnią i znając Sądecczyznę, może sobie wymyślić swoje własne takie trasy, może skorzystać z moich propozycji też. I to właśnie na całej Sądecczyźnie. No a Sądecczyzna, to musimy pamiętać, że to nie tylko Beskid Sądecki, ale również Pogórze Rożnowskie, Beskid Wyspowy też częściowo, no i Beskid Niski. No, to także Te rejony, to wszystko składają się na Sądecczyznę, oczywiście nie cały Beskid Niski. No i teraz wycieczki też. Mogą być taka jednodniowa, kilkugodzinna, ale można sobie wymyśleć tu na Sądecczyźnie jak najbardziej wycieczki, na przykład dwudniowe, trzydniowe, zależy. Ja myślę, że najlepszym takim rozwiązaniem na takie wycieczki to jest wycieczka, której trasa ma kształt pętli, no bo jest to szalenie wygodne, no bo wiadomo, to jeżeli już inaczej, to ja muszę z kimś być umówiony, że ktoś na mnie czeka, ewentualnie liczyć na jakiś bus, pociąg i tak dalej. Ja najkorzystniej uważam to robić wycieczki w formie pętli. Ja mówię pętli, bo też nie lubię takich tras, gdzie ja jadę i wracam tą samą trasą. Można, czemu nie? To też jest możliwe, natomiast pętla, no takie dodatkowe rozmaicenie, bo jadę jedną doliną, wracam następną, gdzieś tam górką przejeżdżam, więc no, na przykład z Nowego Sącza. Chcielibyśmy sobie pojechać na wycieczkę z Nowego Sącza, no ja bym proponował na przykład tak. Pojechać w kierunku Marcinkowic, można wałem jechać wzdłuż Dunajca, aż do samych Marcinkowic, tam trzeba, tam jak jest ta zrobiona obwodnica w tej chwili północna, tam trzeba troszeczkę tam zejść z wału, ale generalnie wałem się dojeżdża aż do Marcinkowic. Z Marcinkowic troszeczkę pojechać w dolinę potoku Smolnik, Dolnosmolnika aż do Chomranic i tam jest taka droga, właśnie tam z Chomranic są dwie, ale to choć myślę o tej pierwszej, można wyjechać na przełęcz Zawadka. I wtedy wyjeżdżamy, jak gdyby już znajdujemy się w paśmie łososińskim i na takiej przełęczy, która oddziela Białowąską Górę od Góry Chełm. No i Zawadki, bardzo ładne miejsce, bo widok na jezioro się otwiera tam ciekawy, w drugą stronę na Beskid Wyspowy. Z Zawadki można wyjechać na Białowąską Górę. Droga asfaltowa, także nie ma problemu. Stamtąd rewelacyjne widoki, naprawdę fantastyczne widoki. Na Kotlinę Sądecką się tam ładnie otwiera. Białowąska Góra to są właśnie dwa szczyty. Rozdziele i Zamczysko. I pojechać właśnie w kierunku Zamczyska, bo tam jest rezerwat. Piękna Buczyna Karpacka. I to jest najbliższy Nowego Sącza rezerwat przyrody. A mało tego, tam jest również, to znaczy takie wykopaliska robiono, no i stwierdzono, że tam było kiedyś grodzisko jeszcze łużyckie, więc no tak widać tam takie jakieś ślady. No i też piękna, stroma, taka opadająca ta skała tego Zamczyska w kierunku Dunajca w dół, no i stamtąd ładny widok. A potem jadąc dalej, tam zielonym szlakiem, bo tam jest zielony szlak pieszy, można zjechać aż do Tęgoborzy, ale może nie do samej Tęgoborzy, tylko tak troszeczkę tak w połowie wysokości skręcić w lewo i wyjechać znowu na drogę z Tęgoborzy do Chomranic. I wracamy na Zawadkę. Z Zawadki później tam drugą trasą zjechać do Chomranic po to, żeby zobaczyć kościółek. Przepiękny kościółek w Chomranicach drewniany. No i wracamy do Sącza. Piękna wycieczka, ale wracać też. Warto nie wracać tą samą trasą, tylko na przykład przez Las Chełmiecki. Fantastyczna tam taka ścieżka przyrodnicza przez leśników jest przygotowana. Też jak się tam wyjedzie tak na skraj lasu, to ładnie można popatrzeć na Nowy Sącz i okolice. No i to jest taka wycieczka krótka w miarę, ale całkiem sensowna. Ja mówiąc o tej Białowąskiej Górze, to mówię teraz jak gdyby o takiej wycieczce, którą ja proponuję i która w całości nie jest wytyczona. Natomiast także jak ja piszę przewodniki, na przykład to opisuję, że powiedzmy jadę drogą taką i taką, a potem na przykład szlakiem zielonym PTTK, nie? Pieszy. Są trasy wytyczone na przykład rowerowe szlaki. No na przykład bardzo ładny szlak taki wytyczony jest z Rytra na przełęcz Żłóbki. Jedzie się Doliną Małej Roztoki. I ja na przykład tak proponuję, bo to właśnie kolejna propozycja. Przepiękna trasa moim zdaniem. Z Rytra właśnie tym szlakiem rowerowym wyjeżdża się na przełęcz Żłóbki i tam się ten szlak właściwie kończy. A tam już jestem na czerwonym szlaku, ale pieszym. Ja, czyli korzystam teraz z kolejnego szlaku, całkowicie no, dla pieszych. I mogę teraz tak, albo skręcić w lewo i wtedy przez Rogacze wyjechać w Dolinę Kosarzyska. Wcześniej oczywiście tam ta przełęcz Gromadzka, tak zwana ta Sucha Dolina, którą znamy przecież z nart chociażby. No i zjechać do Piwnicznej i potem z powrotem do Rytra, a można pojechać w drugą stronę i wtedy nas czeka no taka wspinaczka, nie wspinaczka, no można różnie dyskutować, nawet piesze przejście na Radziejowo. Na Radziejowej, piękna widokowa ta wieża i mówię przejście, no bo wyjechać na Radziejową przez Żółwki to raczej, no nie, sobie, nie wiem, może jakiś taki już super rowerzysta, uprawiający już naprawdę sportowo dziedzinę sportu.
3: Mamy też coś takiego jak Karpacki Szlak Rowerowy.
2: Karpacki Szlak Rowerowy. Wyruszamy z Nowego Sącza, jedziemy tam w kierunku Żeleźnikowej, potem wzdłuż Popradu, tam Barcice, później musimy przejechać na drugą stronę Popradu, jedziemy z krajem Doliny Życzanowskiego Potoku i przejeżdżamy aż do Rytra. I cały czas po lewej stronie, także nie główną drogą, no i potem Piwniczna i tak można dojechać aż do Wierchomli i nawet dalej. I to jest piękna trasa, z tym, że to jest taka trasa, no właśnie, gdzie gdzieś tam jedziemy, nie? Trasa Karpacki Szlak Rowerowy, tak się nazywa. No.
3: Warto też powiedzieć, że w Nowym Sączu mamy kilka ścieżek rowerowych.
2: W samym Nowym Sączu są ścieżki, no bo jest przecież wzdłuż Piłsudskiego na całym odcinku. Pojawiła się no, przy Lwowskiej od cmentarza Gąbkowickiego aż pod Piątkową, tam jest trasa nowa. Możemy pojechać na przykład wałem, piękną wycieczkę na przykład zrobić wzdłuż Dunajca, szczególnie tu od strony Nowego Sącza Dunajca, czy startujemy spod zamku i dojedziemy aż do mostu na Popradzie na Stary Sącz. To jest ponad 10 km. Piękna trasa w sumie, bo to tam jedzie się wałem, potem się już tam brzegiem do Popradu jedzie. Można się w domu przed telewizorem i oglądać właśnie chociażby piłkę nożną, kolejne mecze jakieś, ale myślę, że to chyba to nie jest pomysł na miłe spędzenie czasu. No naprawdę ruch na świeżym powietrzu, aktywne takie spędzenie wypoczynku. No poza tym Sądecczyzna ma takie niesamowite walory, i to turystyczne, i widokowe, i krajobraz, i no nie wiem, no i wody mineralne. No jadę sobie trasą, źródełko, pyk, fantastyczna woda, na przykład w Łodowie. No i tak to na tej Sądecznej funkcjonuje, jedź ba. Pojedźmy na przykład w kierunku Jeziora Rożnowskiego, wyjeżdżamy gdzieś tam na taki lokalny czerwony szlak, no lokalny, no wytyczony przez PTT właściwie. Także taki no, sensowny szlak z Nowego Sącza, zresztą do Gródka. No i tak przepięknych widoków to nie zobaczymy nigdzie, no bo jezioro jest niesamowicie rozszerzone. Ja nie chcę dyskutować o jakości tamtej wody, czy zanieczyszczone, czy zamulone, bo tego jak jadę na rowerze ja nie widzę. Ja widzę tylko przepiękny widok i to jezioro wygląda naprawdę cudownie.
1: Przed wyjazdem na wycieczkę do plecaka nie zapomnijmy schować pompki do roweru i zapasowej dętki. To tak na wszelki wypadek. A teraz panoramy Pienin będziemy oglądać z pokładu drewnianej łodzi. Takie widoki czekają na wszystkich tych, którzy wybiorą się na jedną z największych atrakcji w Małopolsce, czyli spływ przełomem Dunajca, mówi jeden z plecaków, Stanisław Migdał.
4: No, jak zwykle zaczynamy na przystani Strzałowca Wyżny Kąta, to główna z naszych przystani początkowych. No i już zaraz po odpłynięciu przed nami Macelowa Góra. No może niezbyt wysoka, bo tylko 802 metry wysokości ma, ale piękna, z piękną białą skałą u podnóża. Skręcamy w prawo, cały czas oczywiście płyniemy granicą, no bo na polsko-słowackim pograniczu spływ się odbywa. I już niedługo mijamy Stromowce Niżne. To jest jakieś 40 minut spływu od przystani w Stromowcach Kąta. Przystanie druga początkowa, pięknie położona, bo pod trzema koronami. No i tam już można się rozglądać, bo i Sobczański wąwóz pod trzema koronami, gdzie przecież historyczne wydarzenia miały miejsce, bo tam górale nasi przodkowie bronili króla Jana Kazimierza przed Szwedami. Jest taka legenda, jest krzyż na tą pamiątkę tam postawiony. Ale pod trzema koronami wpływamy też do przełomu Dunajca, a to najpiękniejsze miejsce na całej trasie spływu. No i tam by trzeba było mieć oczy już dookoła głowy, no bo rozglądając się, chcąc wszystko zobaczyć, można by sobie ją było nawet ukręcić. Tyle tego wszystkiego tam jest. A teraz, szczególnie wiosną, kiedy jeszcze nie ma na drzewach liści, można zobaczyć dużo więcej niż latem, bo jednak dużo więcej skał jest odsłoniętych i zazwyczaj widzi się takie miejsca, do których wzrok latem nie dotrze. Często widać jakieś tam, może jaskinie to zbyt duże słowo, ale groty, dziury w tych skałach, które zazwyczaj się nie widzi w lecie. Wpływamy w przełom Dunajca, no mijamy największe zwężenie koryta rzeki w przełomie Dunajca, to tak zwany Zbójnicki Skol albo Skol Janosika. I to jest zarazem jedno z głębszych miejsc na trasie spływu, bo tam Dunajec ma aż 12 metrów głębokości. To krótki odcinek, ale jest tam taka właśnie niewybita dziura. Potem piękny, spokojny, dość długi odcinek do zakrętu, gdzie już jest właściwie połowa trasy spływu. My to miejsce nazywamy Bosztyk. I tam właśnie też jest pierwsza zagadka, bo jak już ci, co z nami płynęli, wiedzą, po drodze zadajemy turystom zagadki, po której stronie będzie góra, ta czy ta. Tam właśnie już jest ta pierwsza zagadka. Skręcamy w lewo i płyniemy już pod Mnichy. Piękne widokowo, siedmiu mnichów, ale legenda o nich to może najlepiej na spływie. Nie dzisiaj, a więc zapraszamy przy okazji. Skręcamy w lewo, płyniemy pod Faćmiech i to jest z kolei miejsce bardzo widowiskowe. Pionowa skała u podnóża Faćmiechu na skale, podobizna polskiego godła, podobizna orła. miejsce dla nas o tyle niedobre, bo musimy o nie bardzo dbać. Zwłaszcza w zeszłym sezonie, kiedy były niskie stany wody, często musieliśmy tam posyłać taką naszą wyspecjalizowaną ekipę, żeby to miejsce pogłębiać, bo wody było coraz mniej, coraz węziej, coraz płycej, a nie trzeba było tych kamieni bardzo dużo tam usunąć. Tam wręcz, jakby tak popatrzeć, to wpływało się w taki sztucznie usypany z kamieni wąwóz. Tak mało było tej wody w zeszłym roku. No ale daliśmy radę, mijamy Faćmie i już przed nami niedługo pojawia się Sokolica, a to najpiękniejsza skała w przełomie Dunajca. I piękna zarówno, kiedy patrzy się na nią z pokładu łodzi frisackiej, jak i też, kiedy patrzy się ze szczytu Sokolicy na przełom Dunajca. Stamtąd naprawdę te wszystkie zakola, te wszystkie zakręty pięknie widać. Pod Sokolicą niedługo skręcamy w lewo i coraz bliżej już do końca. Ale po drodze mijamy najgłębsze miejsce na trasie spływu. My to miejsce nazywamy Luch, a tam jest aż 18 metrów głęboko. Przed nami piękne, wylizane skały i osobita skała. No i mijamy granicę polsko-słowacką, gdzie Słowacy kończą spływ. I przed nami Szczawnica. Zazwyczaj większość turystów kończy właśnie w Szczawnicy, ale ci co chcą mogą też płynąć do Krościenka, to jeszcze 5 km. Co prawda tam już takich widoków pięknych nie ma, no ale jeżeli kogoś cieszy pobyt na pokładzie łodzi frisackiej, co dłużej z frisakami pobyć, dłużej pobyć na wodzie, to jak najbardziej do Krościenka jest spływ polecany. Po drodze płynąc właśnie ze Szczawnicy do Krościenka jest w korycie Dunajca potężna skała, która została odsłonięta przez powódź w 1813 roku, bo wcześniej tylko wierzchołek tej skały z wody wystawał, z gruntu wystawał. I na szczycie tej skały, no ja wiem, czy to Janosi w każdym razie postać do niego podobna, bo ściupa go, tak, no taki witac wszystkich wjeżdżających do Szczawnicy. To już nie pierwszy, było ich tam już kilku. Z tego co wiem, to w jednego pierą strzelił. Nie wiem, czym se tak zasłużył, czy nie zasłużył. W każdym razie ten stoi do dziś i no i jak tam jakoś wichura albo jakieś inne nieszczęście go nie, stamtąd nie zrzuci, no to pewnie jeszcze postoi, a jak go zrzuci, to się pewnie pojawi następny. No przecież nie tylko dla tych takich poważnych spraw, dla pięknych widoków ludzie do nas przyjeżdżają. Bardzo często już na początku słyszy się pytanie, no to co, kawały będą? No oczywiście staramy się na wszelkie sposoby turystów bawić, również tych, co właściwie tylko same dowcipów chcieliby słuchać, też staramy się jakoś tam zaspokoić.
5: A jak należy się przygotować do takiej wycieczki? Co zabrać ze sobą? Nie wiem, cieplejsze ubranie?
4: No jest ciepło. Takie powiedzenie, lepiej nosić, jako prosić. Zawsze dobrze mieć coś ze sobą, choćby przeciwdeszczowego, czy żeby się odsłonić przed wiatrem. No bo różne warunki można spotkać. Wypływa się, jest piękna pogoda, a podczas spływu przyjdzie burza. No trzeba jakoś się zabezpieczyć. My w miarę możliwości, no też mamy plecaka, mamy peleryny, mamy coś cieplejszego. I jeżeli no widzimy, że taki turysta naprawdę się nie przygotował, a damy rady sami jakoś przetrwać, no to staramy się mu nawet jakoś tam ulżyć, to ubranko jakieś dać na czas spływu, żeby no przynajmniej mile wspominał. Tak, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, jeśli chodzi o dzieci czy osoby starsze, a więc od zera do nieskończoności. Również zabieramy na pokład zwierzęta. Oczywiście jak to są jakieś już duże, zazwyczaj psy, no to wtedy trzeba się liczyć z dopłatą, no bo to jednak jest większe obciążenie tej łodzi, ale zabieramy wszystko.
5: Co mówią turyści, którzy wysiądą po takiej wycieczce? Mówią wow, czy mówią...
4: No zazwyczaj tak, zazwyczaj mówią wow. Jeżeli narzekają, to tylko na to, że oj bieda, nóg rozprostować, bo to jednak te 2,5 godziny nogi się zastały. No może... się zdarzy jakaś krytyka, ale to jest niesamowicie rzadka sprawa. Naprawdę zdecydowana większość turystów wychodzi zachwyconych. Nawet ci, którzy wsiadają z nautkę, czy nawet nie chcą wsiąść, bo mówią, że albo się wody boimy, albo coś tam się kiedyś stało, ja na nautkę nie wsiądę, bo namowa, zdarzyło mi się to już, namówić kilka osób, po namowie, po spływie, na końcu dziękują bardzo i mówią, że gdyby nie pan, gdyby nie państwo, to bym pewnie się nigdy nie przekonała, że tu tak ładnie, czy że coś takiego by mnie minęło. Tak, mamy wystarczającą ilość lisaków, chociaż zdarzają się dni właśnie w wakacje zazwyczaj, czy w te długie weekendy, kiedy braknie łódek. Turystów przyjdzie tak duża ilość, że kasy sprzedadzą wszystkie łódki, jakimi dysponują, no i te, które wypłynęły jako pierwsze, jeszcze nie zdążą wrócić na przystań. A więc trzeba pół godziny, no czasem godzinę, to zależy od tego, jaki jest poziom wody w Dunajcu, poczekać, ale na pewno obsłużymy wszystkich. W tej chwili nawet informujemy, że lepiej przyjechać przed południem czy po południu, nie w tych godzinach po południu, kiedy zazwyczaj ludzi jest najwięcej. I to się sprawdza, to się bardzo dobrze sprawdza. Już pokazał nam poprzedni sezon, że jednak rzeczywiście ludzie czytają te komunikaty, starają się nam jakoś też na rękę iść. I sami sobie też, no bo nie stanie w kolejce, to żadna przyjemność, lepiej w tym czasie coś sobie zwiedzić, a już potem przyjechać, kiedy tej kolejki nie ma.
5: Czy zawód flisaka to jest typowo męski zawód, czy mieliście kiedyś, panie?
4: Typowo męski zawód. Nigdy nie było, nie ma i śmiało mogę powiedzieć, że nigdy nie będzie kobiety flisaka. To już byśmy może rozwinęli na spływie ten temat.
5: Czyli zapraszamy na spływ, żeby tą tajemnicę rozwiązać, tak?
4: Oczywiście zapraszamy. Jeszcze wiele innych tajemnic, wiele ciekawych innych opowieści. Państwo możecie tam usłyszeć i o historii, i o przyrodzie, i o naszej zwyczajach. Zapraszamy.
1: Turyści do wyboru mają jak zwykle dwie trasy, krótszą do Szczawnicy i dłuższą do Krościenka nad Dunajcem. I to wszystko w tej części magazynu lokalnego Radia SK2 Nowy Sącz, co przygotowaliśmy dla Was. Słyszymy się za kilka muzycznych chwil.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Zmian na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu chcą okoliczni mieszkańcy i lokalni samorządowcy. To właśnie na tej ulicy rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił 50-letniego mieszkańca pobliskiego osiedla. Mężczyzna zginął na pasach dla pieszych. Mówi Miłosz Droszcz, jeden z radnych miasta Nowego Sącza.
2: No, tragedia straszna, niewyobrażalna dla rodziny, ale też myślę dla całej społeczności Nowego Sącza. Wyrazy współczucia dla najbliższych. W związku z tym tragicznym wypadkiem złożyłem interpelację do prezydenta, do pana Ludomira Hanzla o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Zaproponowałem konkretne rozwiązania, które myślę usprawnią i poprawią bezpieczeństwo, usprawią ruch w tym miejscu i poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu. Praktycznie w sobotę i w niedzielę przeprowadzałem rozmowy z mieszkańcami, ze spacerowiczami, z osobami, które uczęszczają na ścieżkach rowerowych, a jak wiemy, ścieżki są po dwóch stronach i uczestnikami ruchu nie tylko są kierowcy samochodów osobowych, dostawczych, ale są też rowerzyści, osoby uczęszczające na hulajnogach, no i też piesi. I w związku z tym, że z tego ruchu korzystają wszyscy, zasadnym jest, aby po tak tragicznym wypadku podjąć zdecydowane i pilne działania. I zaproponowałem w tej interpelacji następujące rozwiązania. Po pierwsze, zmniejszenie prędkości dopuszczalnej z 60 km na godzinę do 50 na całej długości Alei Piłsudskiego, co wydatnie, myślę, że poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi, a wiemy, że problem istnieje, urządzane są tam wyścigi samochodowe, szczególnie jest to, że tak powiem, odczuwalne w weekendy, piątki, soboty, niedziele. Kolejnym zaproponowanym punktem przeze mnie jest likwidacja tego przejścia dla pieszych, na którym doszło do tego tragicznego wypadku, i zlikwidowanie go i przeniesienie w rejon dzikiego ronda, tak zwanego dzikiego ronda, bo tak sądeczanie, tak my nazywamy to skrzyżowanie, i przeniesienie tego ronda. Tam jest miejsce na to, jest nawet zakończenie chodnika na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i ulicy Pierwszej Brygady, gdzie można by przez pas zieleni na drugą stronę wybudować ciąg pieszojezdny, aby mieszkańcy, czy też spacerowicze, czy osoby uczęszczające na rowerach, czy na hulajnogach mogły sobie bezpiecznie przejechać. Kolejnym punktem, który zaproponowałem, jest to budowa i instalacja sygnalizacji świetlnej na tym dzikim rondzie. To też na pewno spowolniłoby i usprawniło i zabezpieczyło przede wszystkim przejście z jednej strony jezdni na drugą, z jednej ścieżki na drugą dla mieszkańców. To są też rozmowy, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, które przeprowadziłem z mieszkańcami, którzy są wstrząśnięci tym i też żądają i proszą o to, aby podjąć tak radykalne działania, aby tą poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta zrobić. Również poprosiłem pana prezydenta o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie oraz zwróciłem się do zarządcy drogi krajowej, to jest Miejskiego Zarządu Dróg oraz

0: Po pierwsze, to co mówiłem, ograniczenie prędkości na całej długości. To jest pierwsze, co możemy zrobić. Wiadomo, likwidacja przejścia może chwileczkę potrwać, wybudowanie nowego przejścia też może potrwać, ale to nie są odległe terminy. To można zrobić już i natychmiast. Przy dobrej woli, przy ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron można to zrobić natychmiast. Wiadomo, budowa i montaż sygnalizacji świetlnej, jeżeli do tego dojdzie, też pewnie chwileczkę potrwa, ale wydatnie przyczyni się do bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Sytuacja z 2017 roku, która miała miejsce na ulicy 1 Brygady, gdzie zginęła również mieszkanka Nowego Sącza i dzięki akcji społecznej, którą koordynowałem wraz z mieszkańcami osiedli Gorzków, Wojska Polskiego i innych mieszkańców miasta Nowego Sącza, zebraliśmy 1100 podpisów i dzięki temu zostało wybudowane przejście dla pieszych na wysokości hotelu Ibis, które bardzo wydatnie poprawiło bezpieczeństwo w tym rejonie na styku dwóch jednych z największych osiedli w Nowym Sączu. Ja myślę, że poczekam na odpowiedź tutaj władz miasta. Myślę, że i głęboko wierzę i bardzo proszę o to pana prezydenta, aby przychylił się do tych rozwiązań, do tych pomysłów. Tak jak powiedziałem, wspólnymi siłami, razem, wspólnie zadbajmy o to bezpieczeństwo, aby więcej do takiej straszliwej tragedii w Nowym Sączu nie doszło.
1: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
2: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
3: Prawo jest największy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
4: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światłom.
5: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
6: Oczywiście układ komunikacyjny jest zgodny z prawem. Miejski Zarząd Dróg we współpracy z policją cały czas analizuje ten teren. Oczywiście wypadek, który zdarzył się w ostatni weekend, jest rzeczą wyjątkowo tragiczną i ten wypadek oczywiście zmusza do zastanowienia się nad bezpieczeństwem w tym miejscu. Jednak należy zauważyć, że rzeczywiście są tam pasy, są wydzielone pasy ruchu i są dojścia do chodnika. Przy chodnikach są ścieżki rowerowe. Przejście jest oświetlone i dobrze oznakowane. Jest ograniczenie prędkości przed przejściem. Tak naprawdę to sprawca wypadku przyczynił się bezpośrednio, przynajmniej tak z nagrania wynikało, do tej tragedii. To znaczy głównie prędkość i niedostosowanie się do warunków panujących na drodze oraz do ograniczeń prędkości. Te ograniczenia zostały wprowadzone po coś. Właśnie po to, żeby uniknąć takiej tragedii. W tym miejscu było ograniczenie do 60 km na godzinę. Sprawca wypadku zdaje się podróżował ponad 120 km na godzinę. Tak przynajmniej twierdzi prokuratura. Więc to jest przeszło dwukrotne naruszenie przepisów prawa ruchu drogowego. Na takie naruszenia, no, wszystkie środki ochronne zawodzą. Niestety ograniczenia są stosowane właśnie po to, byśmy wszyscy mogli żyć bezpiecznie. Przede wszystkim zdrowy rozsądek i przede wszystkim stosowanie się do przepisów prawa ruchu drogowego. Oczywiście, że tak, każda tragedia musi uruchomić całą lawinę analizy wszystkich sytuacji, które do tego doprowadziły i analizę podniesienia ewentualnego bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu i pieszego, i samochodowego. Więc na pewno ta sytuacja zostanie również przeanalizowana. Natomiast jak dotąd przepisy BRD w tym miejscu bezpieczeństwa ruchu drogowego są zapewnione i konsultowane na bieżąco z policją.
1: Jakby tam był radar na tej ulicy, na tym rondzie, tam by nikt nie jeździł.
4: Powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światła.
5: Albo powinno być przejście zrobione górą, albo światła.
7: Inspektor Bogusław Żytkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W bieżącym roku odnotowaliśmy 64 kolizje drogowe oraz 10 wypadków drogowych, gdzie niestety była osoba zabita, jak i osoby ranne. Nie, głównym trzonem zdarzeń drogowych na ulicy Piłsudskiego to jest nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, najechanie na tył poprzedzającego pojazdu, a także nieustąpienie pierwszeństwa. Tak, musimy pamiętać, że ulica Piłsudskiego

0: jest to ciąg drogi krajowej nr 75, która charakteryzuje się bardzo dużym obciążeniem ruchu. Samo ukształtowanie terenu, czyli droga dwujezdniowa, jednokierunkowa, przedzielona pasem zieleni, za którym jest kolejna jezdnia o dwóch rozdzielonych pasach ruchu, jakby powoduje, że kierowcy, widząc szeroką jezdnię, no nie przestrzegają ograniczeń prędkości. No musimy pamiętać, że jest tam również zamontowany fotoradar Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także pamiętajmy o tym, że jest tam osiedle mieszkaniowe oraz placówki handlowe. Między innymi drony, ale musimy pamiętać również o tym, że bardzo często dyslokujemy tam patrole grupy Speed, które jeżdżą radiowozami nieoznakowanymi, wyposażonymi w wideorejestratory. Policjanci również w radiowozach oznakowanych, umundurowani, kontrolują prędkość za pomocą radarowych mierników prędkości. Jest to nasze standardowe działanie. Ilość patroli na pewno utrzymamy na tym terenie. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że bardzo często ulicę Piłsudskiego nadzorujemy za pomocą drona. I w tej sytuacji przede wszystkim skupiamy się na wykroczeniach popełnianych przez kierujących w postaci wyprzedzania na przejściach dla pieszych, ewentualnie nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu lub też oczekującemu na przejście przez jezdnię.
1: Sprawcą tragicznego wypadku jest 21-letni kierowca. Chłopak usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Według prokuratury do wypadku doszło podczas nielegalnych wyścigów, które na tej ulicy były organizowane. Nieprawidłowo użytkowane są bardzo niebezpieczne. Mowa o hulajnogach. Takie pojazdy codziennie można spotkać na ulicach Nowego Sącza. Policja i Straż Miejska prowadzą wspólne kontrole tego, czy użytkownicy hulajnóg korzystają z nich zgodnie z przepisami. Mówi radny Nowego Sącza Maciej Rogusz.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rogusz, jestem radnym Nowego Sącza i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Razem ze mną naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego pan Bogusław Żytkowicz, ale również komendant Straży Miejskiej pan Wojciech Tyrkiel. Kontynuujemy temat związany z hulajnogami elektrycznymi. Ja tylko przypomnę, iż w zeszłym roku wystąpiłem do Ministerstwa Infrastruktury z pismem z prośbą o wprowadzenie ważnych zmian dotyczących bezpieczeństwa, właśnie jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne. I co udało się do tej pory zrobić? Między innymi wprowadzono obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia. Również podniesiono minimalny wiek dla użytkownika, który korzysta z tej hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych. Ale również tutaj wspólnie z policją i strażą miejską wprowadziliśmy wspólne patrole. Między innymi panowie kontrolowali tutaj te hulajnogi, czy to na ścieżkach pieszo-rowerowych, czy również w innych newralgicznych miejscach. I oczywiście były prowadzone też działania profilaktyczne, ale dodam również, że udało nam się uporać z tym parkowaniem takim niechcianym na terenie Nowego Sącza, a mam na myśli to, że wystąpiliśmy do operatora zewnętrznego, który oferował te hulajnogi na terenie Nowego Sącza. Postawiliśmy na swoim, że muszą być tutaj wprowadzone specjalne strefy do parkowania, takie jak w innych miastach. I okazało się, że ten operator hulajnóg, ten zewnętrzny, póki co w ogóle wycofał tę ofertę z naszych chodników, gdzie te hulajnogi przecież były zaparkowane bardzo niebezpieczne, czy to na drogach, czasem zdarzały się na przejściach dla pieszych. Na razie z tym problemu nie mamy i trzymamy oczywiście rękę na pulsie. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten system nadal trzeba naprawiać i są kwestie, nad którymi chcemy pracować, bo chodzi nam tu przede wszystkim o świadomość i bezpieczeństwo, zwłaszcza młodych ludzi, którzy są często nieświadomi, jak korzystają z tego typu urządzeń. I tutaj mam na myśli nie tylko hulajnogi elektryczne, ale również inne jednoślady, które starają się naśladować i są podobne do hulajnóg elektrycznych, albo na przykład do rowerów elektrycznych, ale ich parametry tak naprawdę kwalifikują się już pod motorowery, które podlegają tak naprawdę rejestracji. I stąd wystąpiłem po raz kolejny do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o kolejne zmiany. I między innymi mam tutaj na myśli właśnie obowiązkową rejestrację tych hulajnóg elektrycznych, ale również tych jednośladów. Nie mówimy tu o rowerze elektrycznym, który nie jest jakby wymagana ta rejestracja, ale mówimy o tych, które to przypominają te urządzenia, które są bardzo mocne, jeśli chodzi o tę moc silnika. Te prędkości są bardzo szybkie, tych jednośladów, i przecież widzimy, że niejednokrotnie na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie też są piesi zagrożeni i też tutaj bierzemy pod uwagę i chcemy chronić pieszych, którzy poruszają się, czy to na ścieżkach, czy na chodnikach, bo dochodzi do takich właśnie sytuacji, czy to potrąceń, czy innych niebezpiecznych sytuacji. Również dochodzi do takich sytuacji, że hulajnogi, które nie są zarejestrowane, czy te jednoślady, również nie mają OC, a uważam, że takie ubezpieczenie też przecież powinno wchodzić w grę, ponieważ w przypadku na przykład potrącenia pieszego, no to jest problem, żeby egzekwować tutaj odszkodowanie. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie pieszy musi po prostu nawet wystąpić na drogę sądową, żeby takie odszkodowanie od tego użytkownika hulajnogi czy innego urządzenia po prostu dążyć do otrzymania tej sprawiedliwości. Myślę, że też ta rejestracja bardzo ułatwi identyfikację po prostu właściciela. Trzeba brać odpowiedzialność za to, czym się jeździ, czym jeżdżą nasze dzieci, bo to jest, tak jak powiedziałem, już bezpieczeństwo. Kolejna ważna kwestia, którą uważam, że powinna być uregulowana, to jest nadzór nad tym rynkiem sprzedaży, czy to hulajnóg, czy innych tych urządzeń. Bo do tej pory mam wrażenie, że wszyscy ci producenci prześcigają się tak naprawdę w tym, że ta hulajnoga kolejna jest po prostu mocniejsza, lepsza. Również te blokady niejednokrotnie, nawet jak rozmawiam z młodymi ludźmi, one są tak łatwe w odblokowaniu, żeby ta hulajnoga wtedy wyciągała tak naprawdę bardzo wielkie prędkości. Nawet mówimy o prędkościach około 100 km na godzinę. Myślę, że warto, aby Państwo zainteresowało się tym, aby tutaj wzmocnić rolę transportowego dozoru technicznego czy inspekcji handlowej, żeby jeszcze przed tą sprzedażą te urządzenia po prostu były kontrolowane. Oczywiście chcemy w dalszym ciągu, aby te kampanie profilaktyczne trafiały do młodych ludzi, ale również do rodziców. Naszym celem, Szanowni Państwo, jest to, żeby ta świadomość była coraz większa. Wiemy, że przecież na terenie całego kraju dochodziło do wielu bardzo niebezpiecznych wypadków. To są urazy czaszki, to są urazy kończyn, ale również niestety takie kolizje, takie wypadki, zwłaszcza młodych ludzi, kończą się nawet śmiercią. Chcemy tego uniknąć, dlatego mówimy o tym temacie i nie zapominamy o tym. Teraz będzie chwilę przerwy pewnie, bo zbliża się okres zimowy, natomiast już chcemy, by przez ten okres były prowadzone w Warszawie, żeby rząd się tym zajął, te właśnie prace, żeby już na wiosnę były wypracowane konkretne tak naprawdę rozwiązania. Teraz chciałbym poprosić o głos pana naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, aby również opowiedział o kilku bardzo ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa.
3: Dzień dobry Państwu. Podinspektor Bogusław Żytkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Proszę Państwa, ja pragnę jedynie przypomnieć, że hulajnogi elektryczne powinny odpowiadać właściwym warunkom technicznym, czyli ich szerokość nie może przekraczać 90 cm, długość nie może przekraczać 1,40 m, waga nie może przekraczać 30 km na godzinę, a także prędkość powinna być ograniczona do 20 km na godzinę. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w co najmniej jeden sprawny działający hamulec, światło pozycyjne z przodu barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu światło barwy czerwonej plus światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt. Z boku powinny się znajdować światła odblaskowe o barwie białej lub żółtej. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w podnożek, który pozwala na stabilizację tego pojazdu w momencie postoju. Powinna być również wyposażona w sygnał dźwiękowy, a także w tabliczkę znamionową czy też kod paskowy, który pozwala na identyfikację tego typu pojazdów. Poruszenie się tego typu pojazdami po jezdni jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli prędkość na danym odcinku drogi gdzie tą jezdnią porusza się kierujący, jest ograniczona do 30 km na godzinę. W pozostałych przypadkach kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek poruszania się ścieżką, drogą dla rowerów, w ostateczności chodnikiem, pod warunkiem, że porusza się z prędkością zbliżoną do ruchu pieszych, są to 4 do 6 km na godzinę. I oczywiście kierujący taką hulajnogą ma bezwzględny obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Dodatkowo podkreślić należy, że do kierowania hulajnogą elektryczną uprawnia karta rowerowa, uprawnia prawo jazdy kategorii AM, prawo jazdy kategorii A1, B1 oraz kategorii T. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu w bieżącym roku odnotowała 46 wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników ruchu. Rannych w tym zdarzeniu było 47 osób. Odnotowaliśmy również 23 kolizje drogowe. Kierujący hulajnogami elektrycznymi należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego nasza uwaga w trakcie prowadzonych działań, czy w trakcie o kryptonimie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czy też w trakcie codziennej służby, była pod szczególnym nadzorem policjantów. I no, do tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego musimy zaliczyć pieszych, rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi również, kierujących rowerami, motocyklami, motorowerami. Ogółem tych uczestników skontrolowaliśmy 2738. W przypadku hulajnog elektrycznych było przeprowadzonych przeszło 330 kontroli. Kontrole te zakończyły się przeszło 130 środkami represji, czy to poprzez zastosowanie pouczenia, mandatu karnego, czy sporządzenie dokumentacji poprzez procedowanie do dalszych czynności w różnego rodzaju typu zdarzeniach drogowych, czy też w wyniku kontroli. Może w tym miejscu chciałbym przytoczyć pewne przepisy, które represjonują kierujących hulajnogami elektrycznymi w zakresie celowego doprowadzenia pojazdu mechanicznego do utraty styczności z nawierzchnią przez jedno koło. Grzywna wynosi minimum 1500 zł, a w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa grzywna ta wynosi minimum 2500 zł. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest to grzywna nie mniej niż 1000 zł, a w przypadku, gdy w zdarzeniu tym dozna obrażeń ciała naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7, uczestnik dozna tych obrażeń, grzywna wynosi nie mniej niż 1500 zł. W przypadku ustalenia, że którykolwiek z kierujących pojazdem mechanicznym nie posiada wymaganych uprawnień albo pojazd nie był dopuszczony do ruchu, w tym przypadku grzywna jest nie niższa niż 1500 zł. Jeśli chodzi o jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, grzywna może wynieść do 3000 zł. No, także rodzice powinni zwracać uwagę, że w przypadku niekorzystania przez ich pociechy z kasku, co jest obowiązkowe do 16 roku życia, na rodziców może być nałożona grzywna w wysokości 100 zł. Oczywiście wspomnieć należy również, że zabronione jest przewożenie pasażera na hulajnodze czy też zwierzęcia i zagrożone jest to grzywną do 3000 zł.
4: Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Szanowni Państwo, jak już wspominał tutaj radny Maciej Rogusz, prowadzimy akcję tutaj wspólnie zarówno z policją, czyli z Wydziałem Ruchu Drogowego, jak i z Wydziałem Prewencji na ścieżkach rowerowych, w ciągach pieszych. Tych interwencji w bieżącym roku mieliśmy już ponad 200. Tutaj również wyciągnęliśmy 30 konsekwencji przewidziane prawem, zarówno pouczeń, jak i mandatów. Jest to duży problem. Każdy zauważa z naszych służb, że jest nasilenie tutaj tych osób jeżdżących na hulajnogach lub na tych tutaj pojazdach przypominających hulajnogę albo przypominających motorowery. Przede wszystkim chciałbym zaapelować do rodziców i opiekunów tutaj, że niestety biorą odpowiedzialność, dając tym osobom nieletnim, czyli tutaj mówimy do 13 roku życia, udostępniając ten sprzęt, zakupując go i puszczając te osoby na ścieżki rowerowe, chodniki, tam gdzie nie mogą jeździć, niestety też pośrednio biorą odpowiedzialność za te osoby. Również w bieżącym roku prowadzimy prelekcje w szkołach w klasach 1-6 i tutaj dołożyliśmy również tą problematykę hulajnóg, bo myślę, że tutaj oddziaływanie na te osoby najmłodsze przynosi duży skutek i efekt. Oczywiście to tutaj wspomniał również pan radny odnośnie identyfikacji tych pojazdów. Dobrym rozwiązaniem tutaj było, żeby ustawodawca pochylił się nad tym problemem i dołożyć rejestrację do tych pojazdów, zarówno hulajnóg, jak i tych motorowerów czy motorów elektrycznych, i żeby i tutaj oczywiście ubezpieczenie obowiązkowe OC.
3: Mamy do czynienia z dużą ilością zdarzeń drogowych. Ilość zdarzeń jest na podobnym poziomie. Musimy mieć zawsze na uwadze, że też wszystko zależy od pogody, która panuje w danym roku, ponieważ jakby niesprzyjające warunki atmosferyczne no nie pozwalają tym uczestnikom ruchu na poruszanie się po drogach. Generalnie jeśli chodzi o przyczyny zdarzeń drogowych, no jest to niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. No hulajnogi są to takie specyficzne urządzenia, które są wyposażone w kółka o wielkości, no przepraszam za porównanie, pokrywki do małego garczka i no, najechanie na krawężnik, najechanie na jakikolwiek kamień, najechanie na żwir, na nieczystość na jezdni może powodować przewrócenie się kierującego takim pojazdem. No, przyczynami zdarzeń drogowych są również nieprawidłowe manewry, czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. No, brakuje wśród młodych ludzi przede wszystkim, no nie tylko młodych ludzi, doświadczenia w zakresie poruszania się tego typu pojazdami, przewidywania konsekwencji nieumiejętnej techniki jazdy.
1: Mówił naczelnik sądeckiej drogówki Bogusław Żytkowicz. W Nowym Sączu odbywa się ogólnopolski sejmik placówek wychowania pozaszkolnego. Bierze w nim udział 80 dyrektorów domów kultury i pałaców młodzieży z całej Polski. W tym roku gospodarzem sejmiku jest Nowosądecki Pałac Młodzieży, mówi dyrektor Milenia Małecka-Rogal.
5: 80 dyrektorów z całej Polski, placówek takich właśnie jak Pałac Młodzieży, domy kultury, placówki pozaszkolnego wychowania dla dzieci przyjechało dzisiaj do Nowego Sącza po to, żeby uczestniczyć w 32. sejmiku placówek wychowania pozaszkolnego, a jest to takie jak gdyby sympozjum, troszkę naukowe, troszkę artystyczne, troszkę polegające na tym, że chcemy przedstawić piękno naszej okolicy, naszego miasta. Co roku sejmik odbywa się w innym mieście w Polsce. W tym roku akurat Nowy Sącz gości tych dyrektorów i mam nadzieję, że ten pobyt czterodniowy, który tak jak już wspomniałam jest wypełniony i warsztatami artystycznymi, i wycieczkami, i odczytami, a zaczyna się to wszystko w pięknym nowosądeckim ratuszu, będzie okazją do tego, żeby pięknie zaprezentować nie tylko Pałac Młodzieży, ale całe miasto Nowy Sącz. I jest nam po prostu bardzo miło, że w tak aktywny sposób pan prezydent też włączył się w organizację tej imprezy, która rzeczywiście jest wyjątkowa i myślę, że będzie okazją do wymiany takich wspólnych doświadczeń między ludźmi zajmującymi się dziećmi, młodzieżą w aspekcie artystycznym rzeczywiście z całej Polski. W tej chwili każdy sejmik ma jak gdyby swoją myśl przewodnią, swój charakter. Akurat my postawiliśmy na folklor i na edukację folklorystyczną, stąd też wycieczki i do miasteczka galicyjskiego, i do skansenu, i zwiedzanie miasta, i koncert zespołu Sądeczoki, Biesiada w Karczmie, tutaj taka nasza sądecka. Natomiast oprócz tych tematów takich związanych z artyzmem, z tworzeniem, z edukacją artystyczną dla dzieci, poruszamy też w czasie tego sejmiku aspekty prawne. Jesteśmy taką mniejszością placówek, która w zasadzie troszeczkę jest między kulturą a oświatą. Niewiele mamy, że tak powiem, rozporządzeń bezpośrednio do nas skierowanych, stąd taka wymiana pana doświadczeń, jak spotykają się dyrektorzy z tych placówek z całej Polski, rozwiązania różnych samorządów właśnie związanych z tym, jak funkcjonujemy, to jest ten sejmik, który jest okazją do tego. My również mamy w piątek zaplanowane spotkanie z naszą panią radczynią prawną, która też będzie na te pytania tutaj moich kolegów i koleżanek odpowiadać. Do Nowego Sącza, kochani, przyjechali dyrektorzy z całej Polski, 80 dyrektorów w zasadzie od Opola, Stargardu Szczecińskiego, Gdańska, poprzez całą Polskę, Wrocław, Taruń, Warszawę, Śląsk, Katowice, Chorzów, do Zakopanego. 80 placówek, kochani, naprawdę z całej Polski. Bardzo sobie szanujemy tą instytucję naszego sejmiku i rzeczywiście bardzo aktywnie bierzemy udział, także naprawdę przyjeżdżają tutaj dyrektorzy bardzo chętnie, bo tak jak mówię, jest to jedyny taki moment, kiedy spotkamy się, kiedy możemy wspólnie przez te 4 dni nie tylko wymienić się doświadczeniami, nie tylko wspólnie pochylić się nad pewnymi rozwiązaniami, ale także po prostu nawet omówić te kwestie prawne. Mamy oczywiście zawsze ze sobą i myślę, że też za moment parę słów do państwa skieruje przewodnicząca tego sejmiku, która tutaj jest, że tak powiem, takim organizacją organizacyjnie najbardziej, że tak powiem, kompetentna, ale jednocześnie my też jesteśmy organizatorami, bo każde miasto jest jak gdyby, które gości dyrektorów jest współorganizatorem tej imprezy.
6: Anita Gelatowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego z siedzibą w Krakowie. Spotykamy się po raz 32 na sejmiku, ponieważ jest to jedyny moment, w którym placówki wychowania pozaszkolnego mogą się spotkać, mogą wymienić się doświadczeniami, mogą spojrzeć na interpretację prawa, które często niestety o placówkach pozaszkolnych zapomina. Prawa, jak ono jest interpretowane w poszczególnych województwach, bo jednak jest to różnica. To nam daje bardzo duży ogląd na to, co się dzieje w kraju. W dodatku potrafimy czerpać z siebie nawzajem, bo wiadomo, placówki pozaszkolne to ludzie kreatywni, o wielkiej wyobraźni i wielkim sercu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym się też, tak mówiąc kolokwialnie, ładujemy baterie, patrząc na to, że inni też zmagają się z tymi samymi problemami, a jednocześnie potrafimy się inspirować. Tutaj liczymy bardzo na spotkanie z zespołem folklorystycznym, bo to jeden z najpiękniejszych folklorów, najpiękniejszej muzyki w kraju. W związku z tym ja jako pasjonat muzyki ludowej na to bardzo czekam, ale też znamy troszkę już dokonania Pałacu Młodzieży. Mamy nadzieję, że będziemy się inspirować. Ja powiem tylko, że byłam tutaj już w Nowym Sączu z dyrektorami placówek oświatowych miasta Rybnika i właśnie za sprawą tej wizyty wtedy postanowiłam przyjaciół z całej Polski ściągnąć, żeby zobaczyli właśnie to miejsce i poznali tych ludzi. Oczywiście tak, od razu powiem, nie instruktorów, a nauczycieli, bo jesteśmy w systemie oświaty. Tak, oczywiście, że temu to służy, ponieważ w różnych miejscach spotykamy na przykład koła, tutaj pewno też takie, bo ja już to wiem, których nigdzie nie ma w innych miejscach w Polsce. Wtedy próbujemy się inspirować, próbujemy namawiać władze, żeby spróbować w tym kierunku się rozwijać. To są często jakieś inne sztuki plastyczne, są to często pomysły na takie koła kreatywne lub również naukowe, których nie wszędzie jeszcze w kraju się udało otworzyć. Ponieważ czasem władze mają, tak jak u nas w mieście, taki stosunek do placówek pozaszkolnych, że powinny zajmować się tylko i wyłącznie artystycznymi działaniami, niekoniecznie naukowymi. A jednak w różnych miejscach, w różnych pałacach, MDK to się dzieje. Więc tak, rzeczywiście inspirujemy się i wdrażamy to potem w życie.
7: Iwona Szcześniak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku. Jest to cudowne spotkanie. Zbieramy się co roku w różnych pięknych miejscach i staramy się wymieniać informacjami na temat naszej działalności. Ponieważ nasze placówki są rozrzucone, jak Państwo wiecie, po całej Polsce, staramy się wymieniać tym, co jest nowego w innych placówkach. A więc zawsze czerpiemy jakieś nowe doświadczenia, a przy tym poznajemy nowych, wspaniałych ludzi. Pokolenia się zmieniają, ponieważ dyrektorzy są również coraz młodsi, więc służymy, te starsze osoby służą młodszym poradą, ale także uczymy się też wspólnie uczymy się, dowiadujemy się o wzajemnych sposobach pracy w danych placówkach, staramy się wymieniać informacje na temat nowych rozporządzeń, zarządzeń, nowych przepisów mówiących o oświacie, ponieważ nasze placówki są wyjątkowe, ponieważ my podlegamy Ministerstwu Edukacji, nie Kultury, więc jesteśmy jak gdyby wyróżnieni. To są tylko takie jedyne placówki w Polsce.
8: Jakie doświadczenia można zdobyć na takim sejmiku?
7: Wspaniałe. My po prostu, ponieważ każdy z nas ma inną działalność, różnimy się mocno pomiędzy sobą i tutaj ta wymiana doświadczeń jest najważniejsza. Bardzo wiele czerpiemy od siebie. Korzystamy później z wzajemnych pomysłów i wprowadzamy to w swoją działalność placówkową. A poza tym te spotkania dają nam niesamowicie dużo przyjemności, satysfakcji, dają nam taki mocny, no, brzydko mówiąc, kop do przodu, ażeby to wszystko cudnie się rozwijało.
1: Mówili dyrektorzy placówek, którzy biorą udział w sejmiku. Jabłkomat w Łącku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Można wziąć z niego dowolną liczbę jabłek, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki.
9: Fajne rozwiązanie moim zdaniem.
10: Jak się to Pani podoba w ogóle?
9: Mi się to bardzo podoba.
10: To ułatwia zakup?
9: Tak, tak, tak. Jeszcze tu widzę, że można popróbować jabłuszka.
10: Dobry pomysł na
9: bardzo,
10: promocję tych
9: jabłek? Mi się wydaje, że bardzo dobry pomysł.
10: Ale chyba trzeba być uczciwym, bo nie ma sprzedawców, tak?
9: No, tak. Nieraz się zastanawiałam właśnie, czy nie zdarza się podkradanie tych jabłuszek, ale myślę, że chyba, nie wiem, teraz zasada zaufania. Bardzo dobre jabłuszka. Słodkie, soczyste, no z takich właśnie słonecznych miejsc. Ja się sugerowałam tym opisem, bo tak nie mam ulubionej jako tako pod tego odmiany. Ale z tej warto, tak. Ja lubię jabłuszka wieczorami sobie. Ale dla mnie to tak, nie widzę tu szampionów, ale ja lubię szampiony na przykład. Mi się wydaje, takie fajne są w smaku.
11: Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, no ale widzimy, że jest monitoring, więc no, to jest trochę zaufanie w kierunku mieszkańców. No ale co mogę powiedzieć? Jak jabłka są dobre, ludzie mają zaufanie też do sprzedawców, do lokalnych tutaj sadów i tak dalej, no to myślę, że nie ma się czego obawiać, że ktoś coś ukradnie.
10: Sama forma fajna, taka promocja, sprzedaży?
11: Oczywiście, jak najbardziej.
10: Ułatwia czy wygodniej, jak mam to czynić?
11: No zdecydowanie ułatwia. Widać, że nawet ruchu tutaj za bardzo nie ma, ale można podjechać w każdym momencie.
12: Dzień dobry, z tej strony Dawid Potoniec, witamy w Łącku. Pierwszy raz tutaj postawiliśmy skrzynię i sprzedawaliśmy jabłka rok temu, w zeszłym sezonie, co odebrało się właśnie z bardzo dużym zainteresowaniem. Pomysł powstał tak, że byliśmy z żoną na wakacjach na Maderze i tam właśnie przy drodze stał właśnie coś takie jak jabłkomat, tylko z bananami. Właśnie tam rosły bananowce i też była skrzyneczka, żeby zapłacić. I skorzystaliśmy wtedy i spadliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
10: Przypomnijmy, jak działa taki jabłkomat.
12: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian. W tej chwili jest Rubin, Gala i Graffetto. Bierzemy worek, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj na skrzyni. Jemy też na jabłka.
10: Duże zaufanie chyba do klientów, bo nie ma obsługi.
12: Tak. Tutaj nasz punkt działa na zaufaniu przede wszystkim. Wiadomo, że kradzieże czasami się zdarzają, ale jest to mały odsetek. Na szczęście bardzo dużo ludzi płaci i docenia to, że mogą zjeść tutaj świeże jabłka prosto z sadu.
10: To jest taka forma jakby promocji Państwa sadu, czy jakiś nowy kanał dystrybucji? Jak to odbieracie?
12: To jest kanał dystrybucji przede wszystkim, ponieważ no wiadomo, że przede wszystkim pośrednik zarabia na pieniądzach, na jabłkach, na owocach w sklepach. Wiadomo, że te ceny są bardzo wysokie, teraz szczególnie. A my tutaj dostarczamy świeże jabłko prosto z sadu, więc to dla nas też jest korzyść taka, że nie musimy przechowywać i magazynować tego jabłka. Wiadomo, że część też odkładamy, ale tutaj ludzie mogą zjeść prosto, praktycznie prosto z drzewa jabłka, bardzo świeże.
13: Nie tylko lokalni, mamy gości z dalsza, Podhale nas ostatnio odwiedziło, mamy też gości z większych miast, z Warszawy, z Krakowa, nawet z Gdańska.
10: Czy Państwa zaskoczyło takie zainteresowanie jabłkomatem, czy byliście na to przygotowani, bo ten mąż mówił, że podpoczyliście to za granicą trochę?
13: Trochę tak, pomysł zrodził się na Maderze i tam był bananomat. I co? Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, szczerze mówiąc. Rok temu ta fala zainteresowania nas zalała, ale chyba jest się z czego cieszyć i w tym roku liczymy, że też będziemy mogli cieszyć jak największą liczbę osób naszymi owcami.
10: Tutaj można przyjść i też spróbować, z tego co widzę, czyli degustacja Małe Jabłko, tak?
13: Tak, tak. Tutaj wychodzimy naprzeciw nowoczesnemu klientowi. Wiemy, że ludzie nie chcą kupować kotów w workach, więc zapraszamy, spróbujcie jakie dobre. I myślę, że nie będzie zbyt wiele tutaj wątpliwości.
10: Ale jabłka w workach kupują, z tego co widzimy.
13: Kupują, tak, kupują, ale też próbują, bo może nie mogą się doczekać. Przede wszystkim z łódzkich sadów. To jest z naszego sadu. Tak jest. Zbierane rękami mojego męża, moimi, naszej rodziny, bo to jest taki projekt rodzinny, bym powiedziała, ten jabłkomat.
1: Jabłkomat znajdziemy w Łącku w powiecie nowosądeckim przy trasie wojewódzkiej w pobliżu rynku. To ogromny rekord. Ponad 2,5 miliarda złotych podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5% podatku za ubiegły rok. Swoje wsparcie przekazało ponad 17 milionów osób. W Nowym Sączu najwięcej pieniędzy dostanie Stowarzyszenie Sursum Corda. Ponad 3 miliony złotych.
14: Tak, 1,5% to jest źródło finansowania naszych działań bardzo istotne. Szczególnie cieszy ten przychód naszych podopiecznych, bo poprzednie lata pokazują, że zdecydowana większość tej kwoty to są przekazy celowe na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji naszych podopiecznych. Dostaliśmy dwa dni temu dopiero maila z Urzędu Skarbowego z rozpisem celów szczegółowych. Trwa księgowanie w tej chwili na subkonta podopiecznych, więc nie potrafię dzisiaj jeszcze powiedzieć, jak ten tort finansowy zostanie pokrojony, no bo bierzemy pod uwagę dedykacje, które w deklaracjach PIT osoby przekazujące 1,5% dla Stowarzyszenia Sursum Corda wpisują. Podopiecznych w programie Na Ratunek mamy blisko 200 osób. Wydatki miesięczne średnio to jest 100-150 tysięcy miesięcznie, więc lwia część tych środków zostaje zamieniona na właśnie leczenie, rehabilitację, pokrycie kosztów dojazdów, czy zakup specjalistycznego sprzętu dla naszych podopiecznych, ale część, która nie ma konkretnego celu albo jest związana z programami wolontariackimi, to również kwota, która pozwoliła nam po pierwsze wyremontować powierzchnię i poszerzyć warunki lokalowe, tak żeby w godnych warunkach, okolicznościach przyjmować osoby, które przychodzą po pomoc, stworzyć naszym pracownikom trochę lepsze warunki do pracy, no i finansować te programy, które na stałe codziennie przez 365 dni w roku się realizują. To jest ponad 800 seniorów, którzy są pod naszą opieką. To jest blisko 100 powiatów, które obsługujemy w ramach prowadzonych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. To jest Centrum Sądeckie, Centrum Wolontariatu, jak i bycie małopolskim operatorem programu Korpus Solidarności, jeśli chodzi o rozwój wolontariatu długoterminowego i cała masa działań pośrednich, różnych pomocowych, które się u nas odbywają. Natomiast myślę, że do takiej szczegółowej rozmowy, jak i na co te pieniądze będą zagospodarowane, będę przygotowany, jak dostanę informację zwrotną od pani księgowej, jak te cele w tym roku zostały rozpisane.
15: Okay, a to jest podobna kwota do tej, która była w poprzednim roku, czy wyższa?
14: Kwota wzrosła, no ale to wynika z kilku czynników. Po pierwsze z tego, że rośnie proporcjonalnie kwota wynagrodzeń, więc jeżeli popatrzymy na wskaźniki ogólnopolskie, to przychód każdego Polaka rośnie. Nie było waloryzacji też kwoty wolnej od podatku, co powoduje, że wyższy przychód generuje większy podatek. To wszyscy czujemy w kieszeni, ale to ma przełożenie bezpośrednie na wartość 1,5%. No ale to też efekt działań naszych promocyjnych, które podejmujemy w różnych kierunkach. Współpraca też z biurami rachunkowymi, które zachęcamy do tego, aby przy wypełnianiu deklaracji PIT można było przekazać nam 1,5% podatku. No ale tak myślę, że to też w pewnym sensie papierek lakmusowy takiego zaufania społecznego dla organizacji. Staramy się działać transparentnie. Wszystkie nasze sprawozdania i merytoryczne i finansowe można znaleźć na naszej stronie internetowej. Każda złotówka, którą wydajemy, ma pokrycie w fakturach, dokumentach. Więc dla nas każdy grosz, każda złotówka, każdy 1000 złotych, który trafia na konto z tytułu 1,5%, to jest szansa do tego, żeby więcej, szerzej działać. Ten rok 25 był rekordowy, nie tylko dlatego, że to był jubileusz 25-lecia organizacji, ale to był rekordowy rok też, jeśli chodzi o skalę programów. Natomiast wszystko wskazuje na to, że 26 rok będzie jeszcze lepszy i cieszymy się, że są zasoby do tego, żeby skutecznie, efektywnie działać pomocowo.
1: Mówił Marcin Kałużny, prezes Sursum Corda. Teraz zaglądamy do jednej z najstarszych szkół w Nowym Sączu. Założył ją w latach 20. ubiegłego wieku Bolesław Barbacki. Do tej pory w budynku przy ulicy Morawskiego mieści się szkoła, w której działają klasy o różnym profilu. W tym roku świętuje ona swoje stulecie. O historii tej szkoły opowiedział nam jej dyrektor Czesław Sarota.
16: No można tak powiedzieć, zbliżamy się powoli, małymi kroczkami do stulecia istnienia szkoły Bolesława Barbackiego, założonej w 1926 roku. Rozpoczniemy jubileusz stulecia centralne. Główne uroczystości rozpoczną się jesienią. W tradycji naszej szkoły jest, że zazwyczaj jubileusze odbywają się w październiku, miesiącu poświęconym też między innymi edukacji narodowej, nauczycielom. A musimy pamiętać, że nasz patron Bolesław Barbacki to oprócz tego, że wspaniały, niezwykły artysta, malarz, to też i założyciel naszej szkoły, dyrektor i wspaniały nauczyciel, troszczący się wówczas na te czasy, trudne czasy, kiedy Polska była w trudnym okresie, dbał o tą edukację tych najuboższych, z najuboższych rodzin dziewcząt, aby mogły mieć start później w dorosłe życie piękne. Więc jak widzimy, jest to szkoła już z pewnymi tradycjami, z pewnym dorobkiem, co nie znaczy, że ten dorobek już jest zamknięty, bo cały czas on jest kontynuowany w sztafecie pokoleń pozostałych dyrektorów po Bolesławie Barbackim.
17: Mimo to, że Barbacki był artystą, malarzem, to nie założył szkoły malarskiej, tylko szkołę odzieżową. I tutaj dziewczęta z Nowego Sącza i okolicy mogły się kształcić właśnie w tym kierunku. Tutaj też, z tego co wiem, obok szkoły powstały warsztaty, w których po szkole te panie znajdowały zatrudnienie.
16: Dokładnie. No, w ogóle sięgając w historię, w 1891 roku na świat przychodzi Bolesław Barbacki. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilkunastu lat stanie się wybitnym malarzem przede wszystkim, nauczycielem i działaczem społecznym. Reprezentowana przez niego postawa patriotyczna, bo musimy też o tym pamiętać, miłość do małej ojczyzny, do sądeczyzny oraz talent w wielu dziedzinach artystycznych zapewnił mu tytuł wybrańca wielu mus wśród współczesnych sądeczan. Od jego śmierci mija już właśnie w miesiącu sierpniu 84 lata. Będziemy obchodzić w miesiącu sierpniu, 21 sierpnia dokładnie, kiedy to został stracony przez okupanta w Biegonicach wraz z pozostałymi sądeczanami. W związku z tym tutaj o tym musimy pamiętać. I Bolesław Barbacki, tak jak już pan redaktor powiedział, dbał o tą młodzież i założył między innymi warsztaty przy naszej szkole dla dziewcząt, gdzie zdobywały fach krawiecki, a później szukał im pracy, czy to dawał tą pracę w swojej szkole, którą prowadził, jak również w sądeckich różnych zakładach krawieckich. On dbał o te dziewczyny, mimo to, że już były absolwentkami jego szkoły.
17: Szkoła działa cały czas. Powiedzieliśmy trochę o historii, ale powiedzmy o współczesności. Jak działa, w jakich klasach, w ilu klasach uczą się tutaj uczniowie?
16: Mamy ponad 600 uczniów w Technikum Przemysłu Mody i w 6 Liceum Ogólnokształcącym. Technikum Przemysłu Mody rozwija młodzież uzdolnioną artystycznie, właśnie pod kątem też naszego patrona i założyciela. Tutaj wykazuje się młodzież swoją kreatywnością, pomysłem, bo tutaj oprócz zmysłu artystycznego też i troszkę zmysłu manualnego potrzeba, żeby usiąść przy maszynie i naprawdę różne cuda stworzyć, które wcześniej są zaprojektowane. Natomiast w szóstym liceum ogólnokształcącym kształcimy w klasach dziennikarskich, gdzie mamy rozszerzony język polski, język angielski, historię i dziennikarstwo, i zresztą ta młodzież jest znana zarówno naszym sądeckim dziennikarzom, bo uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach, jak również i poza Nowym Sączem też uczestniczą w warsztatach w Krakowie, w różnych rozgłośniach dziennikarskich. W związku z tym tutaj pięknie się te klasy dziennikarskie nam rekrutują i rozwijają. Oprócz klas dziennikarskich mamy klasy psychologiczne. Wracamy do klas prawniczych, zresztą zarówno klasy dziennikarskie, klasy plastyczne, klasy psychologiczne, czy też prawnicze, to właśnie można powiedzieć, są to klasy, które zostały na terenie Nowego Sącza w naszej szkole stworzone. Autorem i pomysłodawcą tych klas byłem ja osobiście i ja próbowałem stworzyć coś nowego dla polskiej i sądeckiej oświaty i faktycznie one się pięknie przyjęły. No, oczywiście są też te klasy w innych placówkach oświatowych sądeckich, natomiast kolebka tych klas to jest nasza szkoła. Teraz mamy starsze roczniki, są klasy plastyczne, natomiast w tym roku po targach szkół nie zauważyliśmy dużego zainteresowania, w związku z tym odpuściliśmy sobie tą klasę plastyczną w tym roku. Więcej osób pytało właśnie o klasy prawnicze i psychologiczne, w związku z tym poszliśmy w tym kierunku, żeby stworzyć te klasy dla absolwentów szkół podstawowych, natomiast myślę, że w przyszłym roku, już w roku jubileuszowym, znowu uruchomimy klasy plastyczne w naszej szkole.
17: Ale szkoła to nie tylko nauka, nie tylko codzienne przebywanie tutaj, ale również rozrywka, bo wiem, że wasza szkoła ma taki festiwal, który ma dość długą historię, nazywa się Guzik z pętelką i znowu nawiązanie pewnie do klas o profilu krawieckim. Powiedzmy parę słów o tym, co to za impreza, bo na niej uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty.
16: Tak, festiwal Guzik z pętelką już wpisał się w historię naszej szkoły od wielu, wielu lat i w dalszym ciągu ten, że tak powiem, duch barbackiego w tym festiwalu jest i jest rozwijana zdolność i pomysłowość młodego człowieka i jego uzdolnienia i jego kreatywność. I oprócz klasy technikum, gdzie są przepiękne pokazy mody podczas tego festiwalu, to też rozwijamy różnego rodzaju talenty związane z tańcem, z muzyką, z śpiewem, z malarstwem. I tutaj tak kreatywność tych młodych ludzi jest tak ogromna i tak zaskakująca, że w każdym roku coś nowego nas zaskakuje i jury, całą komisję, która ocenia poszczególne występy i kategorie, że w każdym roku mamy coś wspaniałego, coś nowego i coś pięknego. I ten festiwal daje młodym ludziom pokazać się z tej innej strony. Nie ze strony ich wiedzy stricte teoretycznej, której uczą się w naszej szkole, czy to w technikum, czy w liceum, ale też od strony tej właśnie manualnej, od strony wyobraźni, kreatywności i swoich uzdolnień, swoich pasji, i swoich upodobań, zamiłowań do różnych dziedzin.
17: Jaką pan przyszłość widzi dla szkoły?
16: Myślę, że ta szkoła w dalszym ciągu będzie kształcić młodzież, różną młodzież, bo my mamy naprawdę w naszym zespole różną młodzież, przychodzącą z różnymi uzdolnieniami, z różnorodnością wiedzy, którą rozwijamy. Dajemy tą możliwość tym młodym ludziom, ale też i z różnymi obciążeniami, które próbujemy też rozwiązać, bo też mamy i młodych ludzi, autystyków z Aspergerem, którzy fantastycznie się w naszej szkole odnajdują i jest to wielka praca moich nauczycieli, bo żeby pracować z młodym człowiekiem, z potrzebami, które przed takim nauczycielem stają, więc to jest wielkie wyzwanie dla każdego pedagoga, a później jest wielka radość, kiedy taki uczeń kończy szkołę naszą, czy to w technikum, czy w liceum i zdaje maturę i idzie w dorosłość. To jest sukces naszej szkoły, że tak powiem.
1: Mówił Czesław Sarota, dyrektor zespołu szkół imienia Bolesława Barbackiego. A na koniec tego magazynu jeszcze zaglądamy do galerii BWA Sokół w Nowym Sączu, bo tutaj odbywają się nowe warsztaty artystyczne dla małych i dla dużych. Zajęcia już się rozpoczęły, mówi Sylwia Kierusiak z galerii.
18: Dla dzieciaków regularne, cykliczne zajęcia cotygodniowe kreatywnej pracowni sztuki, kreatywnych konstrukcji z klocków oraz dla tych trochę starszych rysunek architektoniczny. Natomiast z oferty dla dorosłych zapraszamy przede wszystkim na malarstwo, na warsztaty z rękodzieła artystycznego, warsztaty Art Cafe, no i oczywiście warsztaty florystyczne, slow art, kwiaty w procesie.
1: To opowiedzmy o tych warsztatach.
18: Pierwszą propozycją jest kreatywna pracownia sztuki, regularne zajęcia artystyczne dla dzieciaków w wieku od 8 do 12 lat. Spotykamy się w środę i w piątki od godziny 16 do 17. Podczas tych zajęć dzieciaki poznają bardzo różne techniki. Malarstwo, rysunek, rzeźbę, linoryt, papieroplastykę, projektowanie czy też techniki mieszane. Będą pracować z kolorem, formą i różnymi materiałami plastycznymi. Na warsztatach przede wszystkim nie będziemy uczyć kopiowania gotowych wzorów. Chcemy przede wszystkim rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność oraz pokazywać, że w sztuce można szukać własnych rozwiązań, eksperymentować, tworzyć naprawdę coś po swojemu. Wszystkie materiały potrzebne podczas zajęć oczywiście zapewniamy na miejscu. Kolejną propozycją jest kreatywne konstrukcje z klocków i jest to nowość w naszej ofercie, ponieważ wakacje, nasze turnusy z klockami Lego cieszyły się bardzo dużą popularnością, dlatego stwierdziliśmy, że może warto te warsztaty przedłużyć i odnowić w formie cotygodniowej. Będą to warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 17 do 19. Dzieciaki przede wszystkim na warsztatach będą zamieniać się w małych projektantów, konstruktorów i wynalazców. W trakcie zajęć będą mogli budować miasta, mosty, pojazdy, budynki przyszłości i tak naprawdę jedynym ograniczeniem będzie tylko i wyłącznie ich wyobraźnia. Co jest bardzo ważne, na tych warsztatach najważniejszy będzie pomysł dzieciaków, eksperymentowane, planowanie, szukanie nowych rozwiązań, więc tutaj przede wszystkim zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, koncentrację, współpracę i kreatywność. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy również rysunek architektoniczny. Spotykać się będziemy w soboty w godzinach od 9 do 12. Jest to propozycja zarówno dla młodzieży, która po prostu lubi rysować, jak i dla osób myślących o architekturze, projektowaniu wnętrz, wzornictwie czy innych kierunkach artystycznych. Podczas zajęć będziemy poznawać perspektywę, proporcje, kompozycje, będziemy rysować bryłę, architekturę i tworzyć wybraną przestrzeń. Zajęcia mogą być również super początkiem dla przygotowywania się do studiów wymagających umiejętności rysunkowych. Jeżeli chodzi o poziom umiejętności osób, które przychodzą do nas na architekturę, ten stopień może być różny. To mogą być dzieci, które tak naprawdę myślą o architekturze i dopiero zaczynają swoją przygodę z rysowaniem, ale może być też to młodzież licealna, która już bardzo poważnie myśli i mocno przygotowuje się na rysunek. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 13 lat, aż no, tak naprawdę górnej granicy nie mamy.
1: A macie coś dla dorosłych jeszcze? To jest też taka propozycja, o której tutaj już wspomnieliśmy. Co to takiego?
18: Tak, oczywiście galeria BWA Sokół to nie tylko edukacja dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim też oferta dla dorosłych i seniorów. I w ramach tej oferty, jak co roku, zapraszamy na poniedziałkowe spotkania z malarstwem, które każdego tygodnia w poniedziałki będą odbywać się od godziny 10 do 13. Na te warsztaty nie trzeba posiadać wcześniejszego doświadczenia ani wykształcenia artystycznego. Można po prostu przyjść z dobrym humorem w trakcie zajęć. można wypić smaczną kawę, zjeść ciastko i po prostu potworzyć coś swojego. Pracujemy z kolorami, światłem, kompozycją, malujemy martwe naturę, pejzaże, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną propozycją dla dorosłych, którzy nie mają tak dużo czasu do południa, jest dokładnie taka sama formuła pod nazwą Art Café, czyli artystyczne spotkania przy kawie i pędzlach, ale w czwartki od godziny 16 do 18, więc tutaj rzeczywiście, jeżeli mamy dorosłych, którzy są zajęci do południa, zapraszamy w czwartki. Art Café przede wszystkim łączy praktyczne malowanie ze swobodnym kontaktem ze sztuką. Tworzymy również pracę, rozmawiamy o sztuce, oglądamy aktualne wystawy. Basia Piękoś, osoba, która prowadzi te warsztaty, również jest aktywną malarką, więc tutaj to spotkanie ze sztuką jest bardzo bliskie. W naszej ofercie pozostaje również rękodzieło dla dorosłych i seniorów. I są to warsztaty, które odbywać się będą też cyklicznie w poniedziałki od godziny 12:15. I tutaj tak naprawdę zamiast pędzli bierzemy w dłonie igły, szydełka bądź tkaninę i tam w zależności od tego, kto co lubi i co chciałby stworzyć z zakresu rękodzieła, nasza instruktorka, która prowadzi warsztaty, będzie dostosowywać program właśnie do uczestników. No i oczywiście najważniejsza rzecz, slow art, klefiaty w procesie, czyli cykl warsztatów florystycznych dla dorosłych i seniorów. Jest to kontynuacja, bo tak naprawdę te warsztaty odbywają się już drugi rok. Są to warsztaty, które odbywać się będą w sobotę od godziny 14 do godziny 16. W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dekoracyjne wianki na drzwi, które będą odgrywać taką główną rolę przywitania jesieni, bo jak i jesień, to wiadomo, że wrzosy, a te wrzosy u nas będą całkowicie dostępne.
1: Mówiła Sylwia Kielusiak z Galerii PWA.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: SK2.
1: SK2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.